najlepszy rok na świecie. Hey! Wysadziosa!

0: Garanti Radyo.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Złodzieje samochodowi zatrzymani. CBŚP schwytało 4 osoby działające w Niemczech i w Polsce. Krytyka spada na Mentzena za słowa o generale Kukule. W tej prawdzie będą też Gliwice, które wsiadają na rower.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. Złodzieje samochodowi w rękach policji. CBŚP rozbiło gang działający w Polsce i w Niemczech. W powiecie gdańskim zatrzymane zostały 4 osoby i udało się zabezpieczyć mienie warte ponad 700 tysięcy złotych. Z co najmniej 8 skradzionych pojazdów zostały już tylko części. Jedno ze skradzionych na zachodzie aut zatrzymani właśnie rozkręcali w pomieszczeniach garażowo-magazynowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. Sławomirowi Mentzenowi zarzuca szef MON. Poszło słowa Mentzena o generale Kukule. Cytuję, ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. Kosiniak-Kamysz mówi o niezrozumieniu, czym jest system dowodzenia i jak działa państwo.
1: Prawda Antyradia.
0: Mam nadzieję, że gospodarka Iranu się zapadnie. Tak mówi Donald Trump w swoich najnowszych prognozach na to, co dalej. Twierdzi, że Teheran nie jest w stanie płacić żołnierzom.
1: Prawda Antyradia.
0: Była dziura? Nie ma dziury. Wykopalisko ukazujące średniowieczną rondelę przed wysoką bramą w Olsztynie zostało zasypane.
2: Rondela została zabezpieczona zgodnie z sztuką konserwatorską, zgodnie z tym, co zostało zawarte w programie. Zostały uzupełnione spoiny. Powstanie także specjalny strop nad tą zasypaną rondelą, żeby ona nie uległa degradacji.
0: Mówił Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta, a powstanie tam plac.
1: Prawda Antyradia.
0: Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Najlepiej do Gliwic, bo miasto zadebiutuje w walce o tytuł rowerowej stolicy Polski.
3: Wystarczy pobrać aplikację i kręcić kilometry. Wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: Teraz jesteśmy na etapie treningu. Też jest ważne, żeby właśnie odpowiednie nawyki sobie wyrobić.
3: Rowerzyści w Gliwicach mają do dyspozycji ponad 140 kilometrów tras.
5: Na Czechowice się świetnie jedzie, tam jest zupełnie nowy szlak. Często korzystam, też dojeżdżam do pracy.
3: Będzie pani kręcić też dla miasta kilometry?
6: Zobaczymy.
3: A ile tak tygodniowo pani przejeżdża?
6: 40 kilometrów, 60, coś koło tego.
3: Rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski ruszy 1 czerwca i potrwa miesiąc. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Jest 6:02. To była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Do 22 stopni dziś w ciągu dnia, ale taka temperatura będzie jedynie w Rzeszowie. 19 stopni w Krakowie, 16 w Katowicach i w Warszawie, 13 w Opolu, 10 we Wrocławiu i w Olsztynie, a najmniej 9 stopni w Trójmieście. Deszcz może padać prawie w całym kraju, burze możliwe głównie na południu.
7: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Nie daj się ponieść muzyce. Na koncercie wciąż jesteś konsumentem. Walking wydał poradnik dla tych, którzy w tym sezonie planują wyprawę na koncert albo festiwal. O szczegółach Jagoda Kruszewska.
9: Przy zakupie biletów na koncert czy festiwal towarzyszą nam często naprawdę ogromne emocje, ale właśnie wtedy najłatwiej o błąd, dlatego zachowajmy uważność. Zanim w ogóle zaczniemy klikać, zanim zaczniemy kupować, warto sprawdzić uważnie, od kogo kupujemy bilet i czy to jest wiarygodne źródło. Czy kupujemy bilet od przedsiębiorcy przede wszystkim? Dlatego, że prawa konsumenta przysługują nam właśnie wtedy, kiedy kupujemy coś od przedsiębiorcy. Jeżeli kupujemy bilet od osoby prywatnej, na przykład przez media społecznościowe, przez jakąś platformę, nie korzystamy z ochrony konsumenckiej. Dlatego właśnie warto wybierać oficjalne kanały sprzedaży albo sprawdzone platformy. Uważajmy, bo podejrzanie niska cena powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Nie klikajmy w żadne niesprawdzone linki, nie klikajmy w niezaufane źródła stron. Wejdźmy na sprawdzoną stronę organizatora, na sprawdzoną bileterię i tam sprawdźmy zawsze pełną nazwę firmy, adres siedziby i dane kontaktowe. Pamiętajmy, że sam mail albo formularz kontaktowy to jest za mało. Musimy mieć adres, na który w razie czego możemy zwrócić się do przedsiębiorcy. Sprawdźmy też, od kogo dokonujemy zakupu, czy zawieramy umowę z organizatorem bezpośrednio, czy z bileterią. To nam się przyda w razie czego, gdyby na przykład koncert był odwołany. W przypadku biletów na koncerty czy festiwale z określoną datą nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, nawet jeżeli kupowaliśmy ten bilet online. To jest taki wyjątek w prawach konsumenta. To znaczy, że jeżeli kupimy bilet, to nie możemy go tak po prostu oddać bez powodu, dlatego jeszcze przed zakupem warto sprawdzić w regulaminie właśnie, jakie są zasady zwrotów. Czy zwrot w ogóle będzie możliwy? A jeżeli tak, to na jakich zasadach? Czy bezpłatnie, czy za dodatkową opłatą? Jeżeli bilety są imienne, to czy zmiana danych na bilecie będzie możliwa? W samym regulaminie koncertu czy festiwalu warto sprawdzić jeszcze przed zakupem takie kwestie jak na przykład ograniczenia przy wnoszeniu toreb czy plecaków. Zwykle nie mogą być wnoszone na teren koncertu takie bagaże większe niż kartka A4, ale sprawdźmy to dokładnie w regulaminie. Czasami szatnia jest obowiązkowa, to znaczy, że nie będziemy mogli wnieść odzieży wierzchniej. Sprawdźmy, czy na przykład jedzenie i napoje są całkowicie zakazane. Jeżeli mamy jakieś problemy z poruszaniem się, jeżeli mamy taką potrzebę, że przyjmiemy określone leki, jeżeli chcemy kupić bilety dla osób, które są niepełnoletnie, sprawdźmy warunki uczestnictwa w regulaminie. Zobaczmy, czy będzie możliwe wniesienie tego, co chcemy na teren koncertu, czy będzie możliwe wejście osób niepełnoletnich bez dodatkowej opieki, czy będzie możliwość korzystania z miejsca w takim zakresie, w jakim nam jest to potrzebne. Co zrobić, gdy koncert jest odwołany? Odwołanie koncertu, zmiana miejsca, zmiana terminu, to się może wiązać z jakimiś nieprzewidzianymi okolicznościami i organizator może nam zaoferować na przykład zmianę terminu wykorzystania biletu albo zwrot ceny biletu. Jeżeli wydarzenie zostało w ogóle odwołane, to przysługuje nam zwrot kosztów. Powinniśmy dostać po prostu pieniądze i przedsiębiorca może nam zaproponować różne formy rekompensaty, na przykład voucher albo bilet na występ innego artysty, jakieś darmowe wejściówki, ale to do nas należy decyzja, czy z tego skorzystamy. Możemy odrzucić taką propozycję i żądać po prostu zwrotu pieniędzy. Jeżeli mamy do czynienia z taką trudną sytuacją, w której wydarzenie jest odwołane, a organizator ogłasza upadłość, to musimy wiedzieć, że dochodzenie naszych praw może być utrudnione. Wtedy pewnym ratunkiem jest opcja skorzystania z reklamacji w banku. Jeżeli płatność była kartą, to możemy poprosić bank o uruchomienie procedury chargeback, czyli obciążenia zwrotnego. Co zrobić, kiedy wydarzenie jest niezgodne z umową? Jeżeli zdarzy nam się, że na przykład wystąpi na koncercie tylko część zapowiadanych artystów, to możemy złożyć reklamację. Jeżeli gwiazda wieczoru nie wystąpiła, jeżeli zamiast 10 artystów wystąpiło tylko 7, złóżmy reklamację. Po pierwsze, ustalamy, kto odpowiada za problem. Na podstawie regulaminu oczywiście. Jeżeli zawarliśmy umowę z organizatorem, piszemy reklamację do organizatora. Jeżeli zawarliśmy umowę z bileterią, piszemy do bileterii. Tam składamy reklamację. Opisujemy problem. Co się stało, kiedy, na czym polegała niezgodność z umową. Przedstawiamy swoje żądania. Dołączamy dowody, przede wszystkim dowód zakupu, na przykład paragon albo potwierdzenie płatności kartą. Pokazujemy zdjęcia, listy wykonawców. Pamiętajmy o tym, że reklamację należy złożyć pisemnie, na przykład mailowo, listownie. Chodzi o to, żeby mieć potwierdzenie daty złożenia tej reklamacji, a to dlatego, że przedsiębiorca ma 14 dni na udzielenie nam odpowiedzi. Brak reakcji przedsiębiorcy w ciągu 2 tygodni uznaje się za uznanie reklamacji. Wtedy możemy spodziewać się tego, że przedsiębiorca zrealizuje nasze żądanie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak złożyć reklamację, albo przedsiębiorca nie chce zrealizować naszych żądań, możemy poprosić o bezpłatną pomoc, na przykład infolinię konsumencką działającą przy UOKiK-u. Na stronie dlakonsumentow.pl znajdziemy numer telefonu i formularz kontaktowy. O pomoc możemy poprosić również rzecznika konsumentów z naszego miasta lub powiatu. Wszystkie porady dotyczące koncertów, festiwali można znaleźć w poradniku koncertowym na stronie uokik.gov.pl.
8: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
1: Cała prawda i wiesz wszystko.
10: Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
11: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
10: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
11: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez plac Ratajskiego do placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni. Te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
10: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
11: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa. od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
10: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
11: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane.
10: Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
7: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: and right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zamiast się zwijać, to rozwinął się pożar w Puszczy Solskiej. Jest większy niż dobę temu. Zamiast hamować, płyną dalej. Wycieczkowiec z hantawirusem znów w trasie. Zamiast w dół, gwiazdy będą leciały niby w górę.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 6:30. Grzegorz Kornacki. 460 strażaków walczy z ogniem na terenie Puszczy Solskiej. Chodzi o pożar, który objął już jakieś 500 hektarów lasu. Rano wznowione zostaną działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, doby temu sytuacja wydawała się być już w miarę opanowana. Zmienił to jednak wiatr.
1: Prawda Antyradia.
0: Patrole leśników w Małopolsce 2 razy dziennie sprawdzają stopień zagrożenia pożarowego w Puszczy Niepołomickiej. Ostatnie badanie pokazało wilgotność ściółki na poziomie 10,2%. Poniżej 10% będzie zakaz wchodzenia do lasów. Zakaz używania ognia wprowadził natomiast Kampinoski Park Narodowy i ten zakaz ma obowiązywać przez najbliższy tydzień. Wilgotność ściółki jest poniżej 10% i nie zapowiada się na takie opady, które gwarantowałyby poprawę sytuacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Na Nicapele wycieczkowiec, na którym wykryte zostały zakażenia hantawirusem, płynie w stronę Wysp Kanaryjskich. Jak podaje agencja AFP, dotrze tam w najbliższych dniach. Ewakuacja podróżnych jest zaplanowana na poniedziałek. Chorzy zostali już zabrani z pokładu.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeby nie było jak w Warszawie, że dzwonisz do Straży Miejskiej w sprawie łosia, a oni mówią, ale to nie do nas. Wrocław uruchomił specjalny całodobowy numer, pod którym można zgłaszać potrzebę interwencji w sprawie dzikich zwierząt. Sprawa zostanie przekazana do zatrudnionego przez miasto fachowca Małgorzata Dziemianowicz.
2: Ten specjalista przyjeżdża na miejsce w przypadku, gdy faktycznie doszło do czy zranienia zwierzęcia, czy jakiejś innej trudnej sytuacji. Ten specjalista w oparciu o swoją wiedzę zabezpiecza zwierzę lub udziela mu pomocy.
0: W zeszłym roku we Wrocławiu było prawie 1300 zwierzęcych interwencji. Dotyczyły głównie lisów, saren i dzików.
1: Prawda Antyradia.
0: Gwiazdy będą spadać, ale jakby leciały do góry. Takie atrakcje na nocnym majowym niebie to tak zwane eta-akwarydy. Łódzkie Centrum Nauki i Techniki EC1, Tomasz Baneś.
3: Eta-akwarydy pochodzą od komety Haleja, którą kojarzymy, że wraca do nas co mniej więcej 76 lat. W atmosferze te ślady się będą rysować od tego radiantu, czyli punktu, z którego wydają się ślady na niebie wychodzić. On będzie dosyć nisko nad wschodnim horyzontem. Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
0: W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet 50 spadających gwiazd. Maksimum zjawiska było minionej nocy, ale to nie jest koniec. Na zegarach mamy teraz 6:32. To oznacza, że już czas na pełną kulturę. Zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Już wiadomo, czego się spodziewać po Odysei Christophera Nolana. W internecie jest pełny zwiastun produkcji. Reżyser zdradził przy okazji w The Late Show, że to nie będzie to samo, co w oryginale u Homera. Narracja jest nielinearna, opowieść zaczyna się od środka, wątki się przeplatają. Czy film przyniesie artyście 3. Oscara, będzie można ocenić po 17 lipca, wtedy premiera. Na skraju jutra może wrócić z drugą częścią. Jedynka debiutowała już ponad dekadę temu, a zdjęcia do kontynuacji mogłyby ruszyć nawet tej jesieni. Takie są nieoficjalne plany Toma Cruise'a, który grał tam jedną z głównych ról, i reżysera Douga Limana. Gwiazdor ostatnio zakończył wieloletnią przygodę z Mission Impossible i ma nieco więcej miejsca w grafiku. Poza tym, jak zdradził reżyser, Warner Bros. Ciągle pyta o kontynuację.
0: Pada w Zielonej Górze i w Rzeszowie. W ciągu dnia deszcze mogą pojawiać się dziś prawie w całej Polsce. Sucho powinno być tylko w Szczecinie, Koszalinie i w Trójmieście. Z kolei w Krakowie i w Rzeszowie mogą w ciągu dnia pojawić się jeszcze burze. Na termometrach będzie dziś od 9 do 22 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Bezperanos w Antyradiu.
1: Witamy Was bardzo serdecznie. Minęła 6:30, już czwartek. Jak ten tydzień nam zleciał, panie?
2: Ja bym kupił to wejście i nawet powiedział ci, że było niezłe, dosyć wartkie, takie niezaspane, gdyby nie to, że trzymasz łapę w gaciach. Naprawdę.
1: Michał, to jest radio, państwo nie widzą. No czy ty musisz zdradzać nasze tajemnice?
2: To ja właśnie państwu dorobiłem oczy, przepraszam. Zaczynamy.
0: Bezperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No tak właśnie, jest. Właśnie. Michał przed wejściem powiedział, że trzymam ręce w majtkach. I pojawiło się pytanie od słuchaczki. W kogo majtkach? W czyich majtkach?
2: No wiesz co, Małgo, ja na twoim miejscu dałbym mu w mordę, naprawdę.
1: Ty głupi, naprawdę. Dobrze, że tak mało ludzi słucha nas jeszcze przed siódmą.
2: Tak, to
1: swoich.
2: Prawda.
1: Dobrze, proszę, przyznaję się bez bicia, tak było. Myślę, że słucha nas wielu mężczyzn, którzy ten odruch mają i po prostu jest to forma... jakiegoś poczucia bezpieczeństwa.
2: Pod warunkiem, że na końcu nie wykonasz gestu Joachima Lewa.
1: Do widzenia. Michał, do widzenia, żegnam.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Stuff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Drony z Rosji wleciały na teren Łotwy. Jeden uderzył w skład ropy naftowej. Negocjacje pokojowe w martwym punkcie. Ukraińcy znów spróbują je ruszyć. W tej prawdzie będzie też o tym, że liczenie to trudna sprawa.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi siódma. Grzegorz Kornacki. Dwa drony z Rosji rozbiły się na Łotwie. Jeden z obcych bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w Rzeżycy, 40 km od granicy. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, nie znaleźli ognia, ale zabrali się za schładzanie jednego ze zbiorników. Według łotewskich mediów dronów mogło być więcej.
1: Prawda Antyradia.
0: Główny ukraiński negocjator jedzie tymczasem do Stanów Zjednoczonych. Według Bloomberga będzie w najbliższych dniach w Miami, gdzie ma rozmawiać ze Steve'em Witkoffem. To będzie pierwsza taka rozmowa od paru ładnych tygodni. Negocjacje między Kijowem a Moskwą za pośrednictwem Waszyngtonu w zasadzie utknęły w martwym punkcie po tym, jak USA zaatakowały Iran.
1: Prawda Antyradia.
0: Miała być, potem mogło jej nie być. Logiczne więc, że teraz jest. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach. Tak się złożyło, że to akurat po tym, jak Donald Tusk zapowiedział trzecie rządowe podejście do tematu po dwóch wcześniejszych wetach Karola Nawrockiego.
2: Premier Tusk chce iść totalnie na ścianę. Mówi o tym, że to jest ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą proponuje pan prezydent. Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
0: Mówił szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki. W Sejmie jest też projekt Polski 2050. Według Pałacu Prezydenckiego lepszy niż rządowy, ale też nieidealny.
1: Prawda Antyradia.
0: Dodawanie. Trudna sprawa. W Peru ciągle nie są znane wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich sprzed 25 dni. Ruszyło postępowanie przeciwko byłemu już szefowi Urzędu Wyborczego.
1: Prawda Antyradia.
0: Cwaniakowanie w strefie płatnego parkowania. Kierowcy w Katowicach zrobią dużo, żeby nie zapłacić za postój.
3: Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, zdarza się, że kierowcy brudzą swoje tablice rejestracyjne, coś do nich przyklejają albo je zdejmują. Barbara Szumilak.
4: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
3: Takich kombinatorów wypatrują pracownicy MZUIM-u i kamery miejskiego monitoringu, dlatego urzędnicy ostrzegają, że tego typu próby unikania płacenia są skazane na porażkę.
5: Mam nadzieję, że tę januszerkę szybko ukrócą.
6: Nic innego, tylko mandaty.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 7:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody. Burze na północnym wschodzie grzmi w okolicach Sejn. Tam też pada deszcz, podobnie jak w Zielonej Górze czy w Rzeszowie. W ciągu dnia padać może prawie w całej Polsce, a grzmieć ma głównie na południowym wschodzie. Będzie przy tym od 9 do 22 stopni. Wieczorem od 6 do 13 stopni deszcz w Rzeszowie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
7: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Oj, czy to jest bardziej despe, czy ranos? Proszę Państwa, to już indywidualnie proszę zadecydować. Chociaż jak ja patrzę na Małgo, to zaczyna się dzień, jak śpiewał kiedyś Kazik, pamiętasz?
2: Tak, uśmiechasz się od samego patrzenia.
1: Ja czekam trzeci dzień, ja patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś do ciebie, czy przyjdziesz ty, moja droga.
2: Czegoś chcesz ode mnie?
1: Nie. Ja jestem, sobie, są takie dni, gdzie człowiek jest po prostu miły, zupełnie bezinteresownie. Gdyby siedział tutaj Piotr, to wiesz, że byłoby odwrotnie, prawda?
2: No, Piotr niestety zatrzasnął się w zakładowym sanitariacie, ale z tego, co wiem, już tam działają, żeby go odkluczyć, jest takie piękne słowo.
1: Ja nie wiedziałem, że on zna takie słownictwo, w ogóle tak? Daj ten spokój, on udaje, wiesz, cały czas tego takiego poczciwego, dobrego, no masakra, proszę Państwa, i jeszcze po niemiecku. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, prawie w kompletnym składzie, jest 11 minut po 7. Dzisiaj rozpoczynamy wspólnie, czy ja dobrze widzę, czwartek?
2: Czwartek.
1: Wow.
2: I zaraz opowiemy Państwu, co w dzisiejszym programie.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 19 minut po godzinie 7 na zegarach, a teraz powiemy Państwu, co w dzisiejszym programie.
2: A pójdziesz ze mną na koncert Beth Hart?
1: No, och, bardzo. Będziemy trzymać się za ręce.
2: Słuchaj, mało tego, będziemy oboje na orbicie, wiesz?
1: Słuchajcie, trzy takie podwójne bilety dziś mamy dla Was do rozdania. Bilety na koncert wspomnianej przez Michała Beth Hart 11 maja w hali Orbita we Wrocławiu. Ten koncert się odbędzie. Przypomnę, trzy podwójne bilety dziś dla Was mamy.
2: Słuchaj, dzisiaj lecę do Wrocka sprawdzić, czy wszystko już jest przygotowane,
1: no,
2: i czy na
1: dobrze.
2: Pewno mamy lożę VIP. No oczywiście dla słuchaczy Antyradia zawsze tylko takowa. A poza tym w koszyczku ze zdarzeniami, no niestety będzie kalendarium, jak już ten wreszcie wylezie z WC.
1: No czasem powiem Ci, tak się idzie zatrzasnąć, że nie można się wydostać bardzo długo. Dobra, co jeszcze? Prawo jazdy 321-321-600 i desperanos@antyradio.pl. Jeżeli chcecie pojechać po kimś lub po czymś, to macie okazję.
2: To nasz mikrofon służy Wam dzisiaj i pod warunkiem, że nie będą to wulgaryzmy oraz leżenie polityków, to możecie gadać, co chcecie tak naprawdę.
1: Pogadamy jeszcze o tym, jak bardzo Polacy są zestresowani i jak bardzo ściemniają, że nie są. Będzie też o tym, że będzie można podpisać się na Globie.
2: Na Globie w ogóle, no. Co za mega akcja. Słuchajcie, prawda jest jednak brutalna, no, ale jeszcze do tego dojdziemy.
1: To co? To tyle na razie?
2: No to na razie składamy swoje podpisy, proszę Państwa, na godzinie 7:19. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy razem i kolejny poraneczek w najlepszym towarzystwie, sorry, czyli naszym. Hello!

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Kobiety trzeba traktować z szacunkiem. W Polsce trzeba to było zapisać w rozporządzeniu. Niemcy nie chcą jednomyślności w Unii Europejskiej. W tej prawdzie też kabiny do wyciszenia w szkołach w kolejnym mieście.
0: Prawda Antyradia.
12: Dochodzi 7.30. Grzegorz Kornacki. Cywilizowanie i z szacunkiem, tak trzeba podchodzić do rodzącej kobiety, jak się okazuje, od dziś. W życie wchodzą nowe standardy opieki okołoporodowej. Rodzącą trzeba traktować z szacunkiem i pozwalać jej podejmować decyzje związane z porodem. Opiekujący się kobietą mają się przedstawić i rozmawiać o kolejnych etapach działań. Takie wydawałoby się oczywistości nie wszędzie były dotąd codzienną praktyką. Dostęp do znieczulenia zewnątrzporodowego ma być łatwiejszy.
0: Prawda Antyradia.
12: Skończmy z jednomyślnością, postawmy na sprawniejsze działanie. Taką zmianę w polityce zagranicznej Unii Europejskiej proponuje szef MSZ Niemiec. Sugeruje, żeby postawić na większość kwalifikowaną, bo trzymanie się zasady jednomyślności może narazić wspólnotę i jej członków na egzystencjalne zagrożenie. Przykładem ma tu być Ukraina i blokada miliardów euro wsparcia przez byłego już prorosyjskiego premiera Węgier.
0: Prawda Antyradia.
12: Rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Będą tam m.in. Dom Literatury i Języka oraz Małopolski Instytut Kultury. Mało?
13: Do tego remontujemy klasztor. Praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej. Pierwsze piętro z przeznaczeniem dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i na parterze będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych.
12: Mówiła Katarzyna Olesiak z Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Pierwsze efekty pod koniec roku.
0: Prawda Antyradia.
12: Wyciszenie w Opolu. Miasto zarezerwowało 300 tysięcy złotych na zakup dźwiękoszczelnych kabin, w których uczniowie będą mogli odsapnąć. Urząd Miasta Aleksander Iszczuk.
14: Preferowane są kabiny 4
5: osobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
14: Priorytetem ma być montaż w podstawówkach.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
16: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Projekt Warszawa został brązowym medalistą Mistrzostw Polski w siatkówce. Mecz numer 4 siatkarze ze stolicy pokonali na wyjeździe Resowie Rzeszów 3-0 i wygrali rywalizację o brąz 3-1. Gratulacje. Zakończyła się runda zasadnicza w basket lidze. Po znakomitym spotkaniu Legia Warszawa wygrała po dogrywce z Kingiem Szczecin 88-84 i zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli. Wilki Morskie zajęły miejsce drugie. Trzeci jest Śląsk Wrocław, a czwarty Trefl Sopot. Teraz czas na play-offy, które rozpoczną się 13 maja. Przed nami

0: tylko wygramy bez zbędnych ceregieli. Start 19.30.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Deszczowo w Zielonej Górze i w Rzeszowie, poza tym opady możliwe są dziś prawie w całej Polsce. Grzmieć może głównie w południowej części kraju, a na termometrach będzie od 9 do 22 stopni. Nocą będzie od 4 do 10 stopni. Deszcz może padać w Rzeszowie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No kochani, czy to jest ten moment, czy ja mogę wyjść z szafy? Historii?
2: Przygotował ciekawostki, będzie Linda i Józef Poniatowski.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Sam się oceniam na 2 na 10, przepraszam.
1: Właśnie za nie mówiliśmy. No dobrze, proszę państwa, co się wydarzyło? Hamburg obchodzi urodziny portu w 1994 roku. Teraz będzie filmowo. Premiera
2: nie myli z hamburgerem.
1: Filmu Kazimierza Kuca, Śmierć jak kromka chleba. I tego samego dnia miała premierę komedia małżeńska w reżyserii Romana Załuskiego.
2: Jeżeli chodzi o pana Kazimierza, to najsłynniejszy asystent Andrzeja Wajdy. Warto było stać obok.
1: Słuchajcie, a propos komedii małżeńskiej, to ją sobie obejrzałem niedawno.
2: No to i to jest wspaniały
1: 90'sy w pigułce.
2: Wspaniały Jan Engler w brawurowej roli szowinisty.
1: Ale pierwsze, to jest naprawdę te pierwsze lata 90. tam estetyka, wszystko kipi. Lecimy dalej. Operacja samą, 5 lat później.
2: O, tak. Mówisz o filmie czy o prawdziwej operacji?
1: O filmie, która powstała kilka lat po filmie, co też jest ciekawe, bo Pasikowski ma ten dar, że po prostu uderzał w punkt. Co się działo, to robił film.
2: Usensacyjowania faktów. Ty wiesz, że Pasikowski prawie nic nie zarobił na tym filmie, a Polska 16 miliardów dolarów za to, że wsparła wojska amerykańskie w tej operacji.
1: Słuchajcie, ciekawy film, ciekawa historia w ogóle.
2: Ciekawy Linda.
1: 1910 rok, proszę państwa, zwodowano statek.
2: Który?
1: Węglowiec, USS Cyclops. Mhm. I dlaczego o tym mówimy? Bo, moi drodzy, po 4 marca 1918, 8 lat po zwodowaniu, zaginął.
2: Cyklop zginął.
1: Zaginął cyklop w obrębie Trójkąta Bermudzkiego z 306 członków załogi i pasażerów. Mhm. I wyobraźcie sobie, jest to największa niebojowa strata US Army. Mhm. I ta historia też dorzuciła dużo do tej całej historii, teorii spiskowej o Trójkącie Bermudzkim.
2: Cyklopy, począwszy od Homera, zawsze miały przerąbane.
1: Lata później, 1945 rok, we Francji Alfred Jodl i Hans-Georg von Friedeburg podpisali bezwarunkową kapitulację III Rzeszy.
2: To jest fajne, bo później Ruscy kazali to powtórzyć
1: w swojej
2: strefie czasowej.
1: Dzień później ZSRR bardzo się zdenerwowało i powtórzono ceremonię 9 maja, a na koniec prawdziwy kozak miał urodziny. 1763 rok, książę Józef Poniatowski.
2: Czyli ksywa wódz.
1: To był zawodnik.
2: Ksywa wódz.
1: Dobrze, 17 minut do 8.
0: Człowiek kalendarium.

0: Misie pysie, to teraz tak. Prawo jazdy trwa, 3 podwójne bilety PDF
1: Chciałem
0: na...
1: Chciałem tylko powiedzieć, że za nami Rapid Eye Movement, czyli REM, proszę państwa. Losing my religion.
0: Thank you. Ma koncert Beefheart 11 maja, właśnie. Czyli zaraz w hali Orbicie we Wrocławiu. Czyli prawo jazdy, bilet. Taka jest zasada.
1: Dokładnie 3.
0: Dorzucam jeszcze z informacji parafialnych, że to już kilka dni nam
1: Beefheart
0: zostało.
1: Znacie doskonale
0: kilka.
1: Z anteny antyradia, proszę państwa, i dziś poznacie z anteny antyradia. Czego mają dość Polacy? Kogo mają dość Polacy?
0: Czego macie dość wy, słuchacze antyradia?
1: Jak bardzo kochamy donosy, jak bardzo kochamy leżeć bliźniego. Edespera@antyradio.pl 321-321-6.
0: Michale, tydzień z Metaliką trwa, jeszcze to chciałem dorzucić.
1: Tak.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie za chwilę, bo 19 grają i tylko u nas przez cały dzień można zdobyć bilety na to wydarzenie. Pamiętajcie, że tuż przed koncertem my będziemy mieć tam mobilne studio i będziecie mogli do nas wpaść przed i po i z nami pogadać.
1: No, co ciekawe, zobaczycie Ambrożego z bliska, a to jest niezapomniane wrażenie, bo on razem z naszą koleżanką Sandrą będą prowadzili tamtą audycję.
0: Dziewięć do ósmej.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Na jednym wyroku się nie skończy. Będą zażalenia na decyzję sądu w sprawie oprawców małego Kamila. Sędziom dać sędziować. Europejski Trybunał Praw Człowieka o Polsce. W tej prawdzie też o tym, że brakuje zawodowych kierowców.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. To za mało, tak o wyroku dla oprawców 8-letniego Kamila z Częstochowy mówi siostra chłopca. Sąd zdecydował wczoraj o zamknięciu ojczyma dziecka na 25 lat, a matki na 16.
2: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy. Znaczy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. No jest mi trochę przykro i tyle.
0: Mówiła siostra brutalnie zakatowanego Kamila. Apelację rozważa też prokuratura. Chce jej również rzecznik praw dziecka.
1: Prawda Antyradia.
0: Dopuścić do orzekania to nakaz. Europejski Trybunał Praw Człowieka domaga się dopuszczenia do pracy 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tych wybranych przez Sejm, których zaprzysiężenia prezydent nie odebrał osobiście, ale którzy ślubowali zdalnie, używając sformułowania wobec prezydenta. Prezes TK mówi, że te osoby nie objęły urzędów. Prezydencki minister ocenił, że sprawę może rozstrzygnąć tylko sam Trybunał Konstytucyjny.
1: Prawda Antyradia.
0: Areszt za znęcanie się nad zatrzymanymi za kraty idzie 24 policjantów z Portugalii, którzy mieli dopuszczać się tortur i gwałtów. Mowa łącznie o kilkuset przestępstwach, niektórych dokonywanych na cudzoziemcach.
1: Prawda Antyradia.
0: Brakuje kierowców autobusów. Problem mamy od lat, ale jest coraz gorzej. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jak pisze Gazeta Wyborcza, 3 lata temu brakowało 105 tysięcy prowadzących autobusy i autokary. Jeżeli nic się nie zmieni, za 2 lata to będzie już 275 tysięcy wakatów. A taka sytuacja może sparaliżować życie wielu osób. To będzie oznaczało podwyżki cen biletów czy utratę łatwego dostępu do lekarza albo do miejsca pracy. W Polsce mamy 222 powiaty z deficytem. W 10 ten deficyt jest uznawany za duży. Nadwyżki nie ma w żadnym powiecie.
1: Prawda Antyradia.
0: Parkiet większy niż w Tańcu z Gwiazdami. Rynek w Katowicach zamienił się w wielką scenę, na której 130 par zatańczyło poloneza.
3: Poloneza, czas zacząć!
4: Kroki? Łatwe. Raz, dwa, trzy, tak? Polonez?
5: Tak, on jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
6: Nóżka.
7: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
4: Jak się tańczyło na takim dużym parkiecie?
8: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
4: Panie prezydencie, pan pogubił trochę kroki?
9: Oczywiście, że tak. W tańcu można się mylić. Najważniejsze, żeby nie mylić się w życiu.
0: No odważnie. Z tancerzami i wiceprezydentem Katowic rozmawiała nasza reporterka Paulina Kozioł. Jest 8:03. To była Prawda Antyradia. Deszcz ma dziś padać prawie w całej Polsce. Burze głównie na południowym wschodzie, a na termometrach od 9 do 22 stopni. Jutro też może padać w wielu miejscach, ale jednak będzie tego mniej. Na termometrach będzie jutro od 9 do 18 stopni. Weekend już bezdeszczowy i będzie się trochę ocieplać. W niedzielę znów do 24 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: mam propozycję, Michał.
1: To, bo przepraszam.
0: My z Małgo bardzo się cieszymy, że ty masz pasję, że ty masz zainteresowania.
2: Ale błagamy.
0: Mam propozycję do naszych słuchaczy, bo chciałbym, żeby Michał śpiewał w takich miejscach, gdzie ludzie z dobrej woli, Piotr, i ludzie chętni przychodzą cię zobaczyć po prostu, a ty nie atakujesz innych na forum.
2: Ty nam nie dajesz szans.
1: Ludzie, to jest punk rock, rozumiecie?
0: Gdzie możemy cię zobaczyć? Gdzie możemy zobaczyć twój zespół Młynek?
1: W punk rocku nikt nic nie umie. Nie będę umiał z kolegami z zespołu Młyn, a nie Młynek, do cholery jasnej. Słuchajcie, będziemy supportowali amerykański Green Jelly w Mechaniku na Mokotowie w najbliższą sobotę wieczorem we Warszawie. Także bardzo proszę, ja naprawdę zapraszam wszystkich.
0: No. Bardzo. Ja tutaj do państwa mrugam okiem. Tak, będziemy. Wszyscy będziemy na tym koncercie.
1: Piotr, znasz wszystkie nasze utwory na pamięć. Nie Jelly Jelly, tylko Green Jelly. Amerykańskie Green Jelly na saporcie polski Młyn w sobotę w Mechaniku na Mokotowie. Ja wszystkich zapraszam. No do ciebie. Widzisz, nawet ciebie. No.
0: Dziękuję. Kuszące, ale nie.
1: Mogę to wystąpić, mam nadzieję.
2: Ja nie wystąpię, ale przyjdę.
0: Ale słuchajcie, i zobacz, i możesz po prostu z tymi ludźmi z Mechanika się dobrze bawić, a nie po prostu tutaj robić salę klub z naszego studia.
1: Zła akcentacja. Mechanika. Z Mechanika. A nie z Mechanika, to nie biblioteka, to zupełnie inaczej. A proszę państwa, popisy wokalne Michał Figurski z kolegami z Młyna. Ja bardzo dziękuję, że mi tak...
2: Ja jeszcze tylko dodam, tak, że jeżeli chcielibyście być jak Piotr i pojechać po koledze, to mamy prawo jazdy w Antyradiu. Ono trwa 321-321-600 i Desperados Małpantradio.
1: Stara, ja myślałem, że to są komplementy. Naprawdę, słuchajcie, pewien Jarosław na Mateusza, pewien Piotr na Edwarda i wy możecie na kogoś nagadać. 321-321-600, Desperados Małpantradio. Antyradio.pl, a Młyn w Mechaniku w sobotę.
3: Desperanos w Antyradiu.

0: No i wiecie co? I jeszcze się ze mnie śmiejcie i jeszcze przy ludziach to róbcie. Jeszcze dzisiaj akurat, kiedy obchodzimy prawo jazdy na desperanasmałpantradio.pl, sypią się już na was maile. Filmożerca napisał: na pochybel hejterom, jak chłop chce, niech śpiewa. Sztur też nie umiał, jednak śpiewał. No i co?
1: No i co? Michał, ty wykorzystujesz emocje słuchaczy na to, żeby podreperować swoje
0: historie. Nie, ja wykorzystuję okazję, żeby zareklamować koncert kolegów, w którym śpiewam.
1: Czekamy na wasze maile. Desperanos@radio.pl. Czekamy na wasze telefony w tej sprawie. 321-321-600.
0: No i słuchaj, jest historia. Grzeniu napisał o sąsiadach. Mówili się, że w majówkę żaden z nich nie będzie kosić traw przy domowych ogródkach, ale się wyłamali. Słuchaj, 30 kwietnia jedna, już nie powiem kto, ale powiem w cudzysłowie sąsiadka, postanowiła wyręczyć męża w tym temacie, tworząc swoistą spiralę zazdrości i nienawiści wśród kobiet sąsiadujących. No bo jak to u sąsiada.
1: O Katowicach i o alternatywnych metodach pozbywania się zbędnej ilości traw porozmawiamy po wpół do po newsach w Antyradiu. Teraz śmietnik.
0: Dziękujemy.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Już są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
14: bezpiecznie.
13: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukan ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
18: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Bosch Media Expert, taniej masz.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Co masz?
24: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
23: Chipsy Lays. Dzięki.
24: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
23: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
24: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
25: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
25: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
26: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
27: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
30: Drony, które rozbiły się na Łotwie, mogły przylecieć z Ukrainy. Utrudnienia w porannym szczycie. Metro nie jeździ na południowym odcinku. W tej prawdzie też kosiarki na miarę naszych możliwości. Ekologiczne i przyjemne w dotyku.
29: Prawda Antyradia.
30: Jest 8.30. Grzegorz Kornacki. Drony, które wleciały do Łotwy, prawdopodobnie wystrzeliła Ukraina. Miały one trafić w cele w Rosji. Tak łotewski minister obrony mówi o dwóch bezzałogowcach, które rozbiły się na terenie jego kraju. Jedna z maszyn uderzyła w skład ropy naftowej 40 km od granicy. Strażacy schładzają jeden ze zbiorników.
29: Prawda Antyradia.
30: Wyjdź wcześniej do pracy. W Warszawie są utrudnienia na pierwszej linii metra. Przez awarię systemu sterowania pociągi kursują na odcinku Młociny-Stokłosy. Resztę trasy pokrywają autobusy za metro na powierzchni. Wsparciem są też wydłużone kursy linii 710, 724 i 742.
29: Prawda Antyradia.
30: Prawie 300 nowych miejsc do odpoczynku w nowej strefie wrocławskiego lotniska, tak? To można czekać i ładować telefon. Port Bartosz Wiśniewski.
31: To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne.
30: Dodatkowe miejsce jest na półpiętrze w pobliżu bramek 1 i 2.
29: Prawda Antyradia.
30: Niby są w pracy, a tylko jedzą, piją i odpoczywają. Taką ekipę do koszenia zieleni zmontowały Katowice.
32: Zamiast tego w Katowicach można usłyszeć: miasto zatrudniło stado fachowców w dziedzinie koszenia. Owce kameruńskie w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych. Urząd Michał Mendala.
33: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody, no i stwierdza, że w danej lokalizacji praca została zakończona i przenosi ekipę w kolejne miejsce.
32: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w trawce. Magda Poddańczyk, Antyradio.
30: Jest 8.32. To była prawda Antyradia.
34: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
29: Sport w Antyradiu.
35: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Dziś odbędą się spotkania rewanżowe w półfinałach Ligi Europy. W pierwszej parze Freiburg zagra z Bragą. U siebie Portugalczycy wygrali 2-1, więc Niemcy muszą ruszyć do ataku, bo już nie mają co bronić. W drugiej parze Aston Villa podejmie Nottingham Forest. Gospodarze mają do odrobienia jednego gola, ale goście nie przyjadą na herbatkę tylko po to, by wyrwać awans do finału. A to zapowiada zacięty meczyk. Start 21. W rewanżowych meczach półfinałowych Ligi Konferencji Crystal Palace zmierzy się z Szachtarem. Anglicy wygrali na wyjeździe 3-1 i już mrożą szampany na finał. W drugiej parce Strasbourg zmierzy się z Rayo Vallecano. Hiszpanie mają gola do przodu, ale czy to wystarczy, by dostać się do wielkiego finału? Dowiemy się po 21, kiedy rozpoczną się oba spotkania.
34: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
30: Do 22 stopni dziś w ciągu dnia, ale taka temperatura będzie jedynie w Rzeszowie. 19 stopni w Krakowie, 16 w Katowicach i w Warszawie, 13 w Opolu, 10 we Wrocławiu i w Olsztynie, a najmniej 9 stopni w Trójmieście. Deszcz może dziś padać prawie w całym kraju, burze możliwe głównie na południu.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dyskusyjny ten Tilaf,
2: nowy dyskusyjny.
3: Ale my tutaj nie będziemy dyskutować o czymś, co jest fajne, moi drodzy.
1: Dlaczego
3: bo...
1: nie? Przecież my cały czas dyskutujemy o tym, co jest fajne. I właśnie chciałem powiedzieć, że owca, w zasadzie golenie owiec, a w zasadzie żarcie owiec jest fajne.
2: Ja chciałem powiedzieć, że Katowice wróciły do świetnego pomysłu, mianowicie na ulicę Katowic, a w zasadzie na trawniki Katowic wróciły owce kameruńskie, które, proszę państwa, będą jadły, a mają sporo do zjedzenia, bo około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Owce pojawią się przy ulicach na obrzeżu Bojanowskiej i Kruczej i każdy trawnik będzie koszony do września aż 3 razy, mój drogi.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że w Katowicach na rogu Bojanowskiej i Kruczej jest więcej baranów niż na innych ulicach.
2: To ty powiedziałeś. Chciałem powiedzieć, że poza tym, że zwierzęta naturalnie zetną trawę, to również będą nawodzić teren i będą wspierać odrodzenie roślinności w tamtych
1: rejonach. Jak pięknie można innych uczestników drogi wyzywać. Ty baranie kameruński na przykład, nie?
2: Godzina 18 minut do 9. Guns N' Roses teraz i ich Night Train.
1: To jest pomysł na kosiarkę, do której można się przytulić.

0: Prawo jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: No i się rozkręcili. Nie wiem, czy chodzi o te bilety na Beth Hart, które mamy do Wrocka. Słuchajcie, czy po prostu jesteście tak bardzo napięci, że należy dać upust emocjom? Prawdopodobnie o jedno i drugie. W ramach naszego prawa jazdy, co cię napisał Adrian. Chciałbym pozdrowić ludzi, którzy kupują, uważaj Piotr, to do mnie i do ciebie, duże auta, a potrafią jeździć co najwyżej Jariską. Królowie drogi go kupili. Kupili se SUV-a i sądzą, że mogą jeździć po całej drodze albo parkować pod sklepem, praktycznie pod samym wejściem, bo jakby mogli, to by wjechali autem do sklepu po przejściu na parkingu zwłaszcza. I skoro mają nowy samochód, niech każdy z nich denerwuje, widząc nowe auto stojące na drodze wyjazdowej, bo im się sandały za bardzo zużyją i pobrudzą nowe dywaniki. Pozdrawiam, Adrian, który nie może wyjechać z parkingu, bo Janusz uważa, że może stać na drodze wjazdowej do sklepu.
2: To jest temat rzeka i ten temat uniwersalny. Zawsze można im, proszę Państwa, podokuczać tym, co tak parkują, ale odezwała się również pewna pani, zadzwoniła do nas na 321-321-600.
3: Śpiewaj, Michał, śpiewaj. Pozdrowienia z Olsztyna przysyła tobie dzisiejsza jubilatka.
1: Moje maleństwo, kochana moja.
3: Mam takie motto dla Państwa. Jeżeli życie daje Wam cytryny, dolejcie do niego prosecco. Miłego dnia. Buziaki,
2: mła. No to co, sto
1: szczęście
2: lat,
1: nasze.
2: Sto lat, niech żyje, żyje nam. A teraz prośba do słuchaczy z RFN. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag.
1: Do tych żółtych?
2: Proszę Państwa, życzymy Pani wszystkiego najlepszego oczywiście.
1: Całujemy.
2: I myślę, że każdy słuchacz się pod tym podpisze.
1: Pani kochana do mechanika w sobotę wieczorem, to ja Ci wyśpiewam i wycałuję.
2: Idziemy teraz do opery. Gorzko, słodka symfonia i The Verve.
1: Jawohl.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Znów poprawia się sytuacja w Puszczy Solskiej. Wygląda na to, że ogień jest pod kontrolą. Kierowca, napastnik z Lipska, zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. W tej prawdzie też poszukiwanie starych zdjęć.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 9:00. Grzegorz Kornacki. Ogień pod kontrolą. Szef MSWiA mówi, że strażacy kontrolują już cały obszar pożarów Puszczy Solskiej. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, żywioł zajął 500 hektarów lasu, ale na ten moment nie rozprzestrzenia się. W środku natomiast ciągle są miejsca, które wymagają stałej interwencji służb. Na miejsce jedzie wsparcie. Ponad 80 strażaków i 21 pojazdów gaśniczych z Katowic. Zagrożenie dla budynków mieszkalnych w powiecie biłgorajskim, jak mówi Marcin Kierwiński, znacząco spadło.
0: Prawda Antyradia.
1: Zakład psychiatryczny nowym domem 33-latka, który w poniedziałek wjechał samochodem w ludzi w centrum Lipska. Według śledczych kierowca nadal jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Sam atak, w którym zginęły dwie osoby, prawdopodobnie przeprowadził w stanie co najmniej znacznie ograniczonej poczytalności. Jego motywy nie są znane. Śledczy nie zakładają jednak, żeby chodziło o politykę czy religię.
0: Prawda Antyradia.
1: Ulga dla skazanego za udział w zamachu stanu. Sąd w Seulu skrócił z 23 do 15 lat wyrok dla byłego premiera za udział w próbie przewrotu w Korei Południowej 1,5 roku temu. Sędzia uznał, że choć polityk wsparł próbę wprowadzenia stanu wojennego, to nie kierował nią bezpośrednio, no i wiele lat działał na rzecz państwa. Wiek 76-letniego polityka też może być nie bez znaczenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Odpocząć w małym pomieszczeniu będzie można w opolskich szkołach. W podstawówkach zamontowane zostaną 4-osobowe kabiny wyciszające. Urząd Miasta Aleksander Iszczuk.
2: Jeżeli biblioteka nie jest zaraz blisko pracowni, w której będzie mieli zajęcia, no to być może będzie to taka alternatywa do spędzenia czasu, do schowania się przed gwarem, koniecznie w czytelni szkolnej.
1: Opole przeznaczy w tym roku na kabiny 300 tysięcy złotych, ale to nie będzie koniec programu. A już wcześniej takie miejsca powstały w pierwszym ELO i w zespole szkół imienia Staszica.
0: Prawda Antyradia.
1: Odkrywanie historii na nowo. Iława zachęca mieszkańców i turystów do przekazywania starych zdjęć miasta. Chodzi o odkrycie nowych wątków historii i uporządkowanie tego, co już wiadomo. Internetowe Muzeum w Iławie na brak fotografii nie narzeka, ale czeka na więcej. Michał Młotek.
3: Tysiące zdjęć, które w ten sposób właśnie od mieszkańców Iławy z takich rodzinnych albumów trafiły do zbiorów, które też poszerzają naszą wiedzę na temat tego, jak Iława wyglądała, jak się zmieniała od lat 40. aż do dnia dzisiejszego.
1: Zdjęcia można zobaczyć też w Iławskiej Kronice Cyfrowej. Na zegarach mamy teraz 9:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Pada w Zielonej Górze i w Poznaniu. W ciągu dnia deszcze mogą pojawiać się dziś prawie w całej Polsce. Sucho powinno być tylko w Szczecinie, Koszalinie i w Trójmieście. Z kolei w Krakowie i w Rzeszowie mogą pojawić się jeszcze burze. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 9 maksymalnie do 22 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy wam o premierze legendarnej gry Wolfenstein z 1992 roku, a tutaj mamy wielkie zwiastowanie. Jestem podjarany, napisały o tym portale internetowe. Ja
2: pytanie, już... czy ty masz odpowiedni strój do tego, żeby do tej gry zasiąść? Kochany, przypominam, potrzebne są sandały, białe skary i koniecznie siatka z Biedronki.
1: Jesteś Januszem Kowalskim, 47-letnim przedsiębiorcą z Radomia. Twoja misja: wystawić jedną fakturę, jedną fakturę KSeF. Ile to może zająć? Tak piszą, proszę państwa, o fabule gry producenci.
2: Proszę państwa, to jest naprawdę wielka zagwozdka dla każdego, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Kłaniamy się tutaj biznesmen Piotr Kędzierski, biznesmen Michał Figurski.
1: Małgo tutaj powiedziała, że ona na szczęście jest na etat, więc nie musi się z tym borykać. Myślę, że wielu z was wie, o co chodzi.
2: No właśnie.
1: Z czym się boryka nasz bohater?
2: Dla nas to jest chleb powszedni, proszę państwa, dla nas jednoosobowych przedsiębiorców. Małgo patrzy na nas z poważnym politowaniem, naprawdę.
1: Uwaga, masz dostępny pulpit systemu Windows XP z paskiem zadań. Wyobraźcie sobie, działa tak jak w 2003 roku. Kilkanaście interaktywnych aplikacji. Tutaj widziałem w zwiastunie, że nawet można sobie pograć w Sapera.
2: Ale masz też gadu-gadu, człowieku.
1: Macie system KSeF, pocztę e-mail, gadu-gadu, przeglądarkę internetową.
2: Ale to nie wszystko. Musicie poradzić sobie, jak zarządzać stresem, cierpliwością i finansami z ponad 30 losowymi przeszkodami.
1: I to jest super, bo widziałem w zwiastunie, że Janusz, który tutaj walczy z fakturą i z korektą faktury, korekta faktury to jest najgorsze, co może nas spotkać, dostaje też SMS-y od małżonki, że już czeka na niego obiad.
2: Proszę państwa, rozgrywka to jest 40 do 60 minut na jedno podejście. I teraz tak, pytanie. I teraz wy się dziwicie, dlaczego on jest taki łysy, ma brzuch i ciągle pije browar.
1: Przez KSeF.
3: A jak?
1: Crazy Town i Butterfly, proszę państwa. 12 po 9.

0: rano w Antyradiu.
1: Michael, trzeba chyba zakończyć, powoli kończyć nasz coczwartkowy happening, czyli prawo jazdy. Wy dzwonicie do nas, żalicie się na to, co was spotkało, wylewacie gorzkie żale i możecie od nas coś miłego dostać. Dzisiaj mamy dla was trzy podwójne bilety aż na Beefheart w hali Orbita w Ewro.
2: To, co robimy dla was w zamian za wasze żale, to jest forma rozgrzeszenia. Jakżeż miła. Zobacz, pokuta potrafi być naprawdę przyjemna i rock'n'rollowa, jak kolega powiedział, Beefheart razy 3, razy 2.
1: Nasza audycja ucząc bawi, bawiąc uczy. Tymczasem zamieniam się w tą kobietę, która patrzyła na nas, jak graliśmy w piłkę i na parapecie złorzeczyła w kierunku dzieci kopiących na
2: betonie. To była tak zwana babcia peryskop.
1: Tak. Ostatnie chwile na to, żebyście do nas zadzwonili i napisali maila, a my po wpół do się tym zajmiemy. Muka i hej teraz, za chwilę newsy w Antyradio.
2: Hej, teraz coś się źle złożyło. 20 po 9.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Setki ton wody zrzucone na las w powiecie biłgorajskim. Są efekty. Na efekty czeka Donald Trump. Mówi, że będzie miał uran z Iranu. W tej prawdzie też miliony, które czekają w Poznaniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 9:30. Grzegorz Kornacki. Ponad 600 ton wody z powietrza zrzucili już strażacy na pożar w Puszczy Solskiej. Jak liczą, było około 500 takich zrzutów, a i to nie koniec, bo dziś też do akcji wejdą śmigłowce i samoloty gaśnicze. W dogaszanie pożaru zaangażowanych jest około 600 osób. Pomagać zaczęła też pogoda i wyczekiwane opady deszczu. Sytuacja na ten moment wydaje się opanowana. Według najnowszych danych strażaków pogorzelisko ma 300 hektarów.
1: Prawda Antyradia.
0: Dostaniemy wzbogacony uran z Iranu, tak mówi Donald Trump, dodając, że Teheran chce zawrzeć porozumienie. Prezydent USA stwierdził, że sytuacja jest pod pełną kontrolą. Media w Iranie przypominają, że Trump po 2 dniach wstrzymał ochronę żeglugi przez cieśniny Ormus i interpretują to jako słabnięcie pozycji Stanów Zjednoczonych.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyły wybory na Wyspach. Anglia ma głosowania lokalne, Szkocja i Walia wybierają parlamentarzystów. Wyniki mogą zdecydować o losie brytyjskiego premiera Keira Starmera. Spodziewane są niemałe przetasowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszył poznański budżet obywatelski. Można już zgłaszać wnioski. Do wydania 33,5 miliona złotych, o ponad 2 miliony złotych więcej niż poprzednio. Magistrat Patryk Pawełczak.
2: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego. Wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej.
0: Czas na składanie projektów jest do 29 maja. Potem będzie czas na weryfikację.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca szuka człowieka i lokalne stowarzyszenia mogą się wykazać. Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży w warmińsko-mazurskich Pieczarkach zaczyna 65. rok działalności. Dyrektor Bartłomiej Krynicki.
3: To nie jest tak, że Warszawka swoje, a Pieczarki swoje, tylko że tworzymy wszystko wspólnie razem i wspieramy się nawzajem. Wszyscy przyjeżdżają, żeby kawałek swojego serducha tutaj zostawić w tym miejscu. Jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku lokalnym, bo to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
0: W następny weekend Olimpiada Pałaców Młodzieży. Jest 9:32. Deszcz teraz w Zielonej Górze i miejscami w Łodzi. W ciągu dnia padać może prawie w całej Polsce, a grzmieć ma głównie na południowym wschodzie. Będzie od 9 do 22 stopni. Wieczorem od 6 do 13 stopni. Deszcz w Rzeszowie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Uwielbiam takie absurdalne newsy. Dark Energy Survey, międzynarodowy projekt astronomiczny, ogłosił, że jesteśmy w połowie drogi do końca wszechświata.
2: Otóż,
1: tak, dokładnie. Za wszechświat liczy sobie około 13 miliardów lat i proszę Państwa, wielki koniec nastąpi za 20 miliardów lat. Jest okej.
2: Okay. Za mojego życia, mój drogi, przez te ostatnie 53 lata tych końców świata było co najmniej 25, tak. Czyli mniej więcej co 2 lata ogłasza się nowe.
1: Ale jak podają ci tak

0: taki news, no to jak możesz się w ogóle jakkolwiek podniecić, jeżeli masz jeszcze 20 miliardów lat?
1: Wiesz, ale... ja mam taki pomysł, że może sponsorujmy każdy kolejny koniec świata. Na przykład już koniec świata Antyradio już blisko.
0: Poleca.
1: McDonald's, wiesz, i tym podobne.
0: Ale jest ważna rzecz. Ty jesteś fanem seriali. Wiem, że nasi wspaniali widzowie, słuchacze są fanami seriali. 25 lat dokładnie od dziś miał premierę odcinek The Sopranos, uznawany przez fanów Sopranos za najlepszy.
1: Który to był?
0: Pine Barrens. To jest, słuchajcie, Pine Barrens, co to jest? To jest, proszę państwa, las w okolicach New Jersey. I to jest ten pamiętasz, jak panowie zgubili się w lesie.
1: Wiem.
0: Najbardziej, najlepszy według wszystkich odcinek był to, proszę państwa, już wam mówię, odcinek 11 sezonu trzeciego. Polly i Christopher zastępują Silvio, który miał odebrać dług od rosyjskiego gangstera, no i proszę państwa, gubią się w lesie.
1: To, żeś pan teraz naprawdę zamącił. Proszę państwa, jeżeli chodzi o końce świata, to tak jak mówię, może się zrzućmy na jakiś kolejny, zasponsorujmy, wiesz, na przykład Biedronka sponsoruje, nie? Albo Żabka. Natomiast teraz tak, spinając to wszystko, co ty powiedziałeś, czyli serial, apokalipsę i znane cytaty, to ja zacytuję, jeżeli pozwolisz, Kazimierza Pawlaka. Koniec świata.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Cytując klasyka Łupu i Cupu, dostaliśmy już od Kajka i Kokosza. Łupu i Cupu muzycznie macie codziennie w Antyradiu.
2: A Łupu i Cupu, czyli nagrody Marcin, tak Adrian i Marcin, Adrian i Ania dostają od nas za prawo jazdy. Dostaniecie od nas maila z potwierdzeniem i pójdziecie na fajny koncert we Wro.
1: Nie fajny, tylko super koncert Beth Hart we Wro, czyli we Wrocławiu, kochani. Zazdrościmy już teraz.
2: Michał?
1: Proszę.
2: Dziękuję ci za te urocze 3 godzinki. Dziękuję Małgorzacie. To był wspaniały poranek. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszych współpracowników.
1: Wyjątkowe chwile, jak zawsze spędzone wspólnie. Idziemy teraz nieść w świat i zarażać wszystkich tym optymizmem i tą dobrą energią, Piotr, którą wnosisz tanecznym krokiem do tego studia.
2: Tak wiruje cały
1: Jezus
2: świat.
1: Jezus Maria. Pa. Kiedyś o takich jak my, Wojciech Mann powiedział, złoto usty, bałwan.
2: Pa.
1: Dziękuję.
0: Desperanos, Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Yeah, mój recykl.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Jednomyślność to przesada. Niemcy mają propozycje na systemowe zmiany w Unii Europejskiej. Murawa na poziomie światowym kładzie się w Sosnowcu. W tej prawdzie też turystyczne wytchnienie na wodzie.
6: Prawda Antyradia.
7: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Skończmy z jednomyślnością, postawmy na sprawniejsze działanie. Taką zmianę w polityce zagranicznej Unii Europejskiej proponuje szef MSZ Niemiec. Sugeruje, żeby postawić na większość kwalifikowaną, bo trzymanie się zasady jednomyślności może narazić wspólnotę i jej członków na egzystencjalne zagrożenie. Przykładem ma tu być Ukraina i blokada miliardów euro wsparcia przez odchodzącego już prorosyjskiego premiera Węgier.
6: Prawda Antyradia.
7: A propos, Viktor Orban ponoć rozważa zakończenie kariery politycznej. Ma o tym wspominać w prywatnych rozmowach. Zagadką pozostaje, czy emeryturę spędzi na Węgrzech, czy u swoich bliskich towarzyszy z zewnątrz.
6: Prawda Antyradia.
7: Po utrudnieniach w warszawskim metrze linia M1 jeździ już na całej długości. Wcześniej, jak wiecie z Prawdy Antyradia, przez awarię systemu sterowania ruchem zamknięte były południowe stacje.
6: Prawda Antyradia.
7: Trawa jak u sportowych gigantów, zielona i szybka. Sosnowiec montuje na swoim stadionie piłkarskim murawę hybrydową.
8: Sosnowiecki stadion zmienia swoją murawę naturalną w mieszaną. Szefowa obiektu Karina Skowronek.
9: Będzie dominowała murawa naturalna, ale wzmocniona poprzez włókna sztuczne. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
8: Korzyści odczują przede wszystkim piłkarze.
10: Płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka, nie wyrywa się pod butami. Zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt to telewizja, bo te murawy w telewizji są, no, zielone.
8: Mówił Rafał Abel z firmy, która realizuje inwestycje. Za trawę wartą ponad 1 000 000 zł płaci FIFA, bo we wrześniu w Sosnowcu będą Mistrzostwa Świata Kobiet U20. Meczów będzie sporo, więc murawa musi być w formie. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
7: Sezon ruszył na jeziorze Jeziorak. Już czekają dwie samorządowe ekomariny i ośrodki czy przystanie jachtowe. Miejska część jest głównie dla jachtów, rowerów wodnych i małych motorówek, czyli w sam raz, mówi żeglarz Stanisław Kasprzak.
11: Jesteśmy na początku jednego z ważniejszych szlaków, w związku z tym od nas można zacząć pływanie wszędzie. Jest takich wiele elementów, które powodują to, że możemy się tutaj czuć bardzo dumnie, a mało tego, no, opinie ludzi rewelacyjne.
7: Z atrakcji niedaleko Siemian jest wyspa Lipowy Ostrów, na której można znaleźć ruiny przedwojennego gospodarstwa.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Deszczowo w Zielonej Górze i w Rzeszowie. Poza tym opady możliwe dziś prawie w całej Polsce. Grzmieć może głównie w południowej części kraju, a na termometrach będzie od 9 do 22 stopni. Nocą będzie od 4 do 10 stopni. Może padać w Rzeszowie, Poznaniu, u Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
12: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, jak zwykle w Antyradiu. Proszę Państwa, ważna informacja, bo zbliża się naprawdę wielkimi krokami koncert Metaliki w Polsce. Zespół zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I tylko u nas można zdobyć bilety na ten koncert. Ja będę miał dzisiaj dla Państwa dwuosobowe zaproszenie. Rozegramy je w ostatniej godzinie. Tak myślę. Mojego programu zobaczymy zresztą, jak to wszystko się rozwinie. Pan Wojtek, społeczny researcher, zawiadamia, że mamy Dzień Pieczonego Ucisa Jagniącego, Światowy Dzień Hasła, aby nie zapominać, Międzynarodowy Dzień Planetariów, czyli miejsc, w których można się gapić w niebo, nie wychodząc na dwór, no i Międzynarodowy Dzień Wklejania. 7 maja 1375 roku Mikołaj z Kurnika został biskupem poznańskim, a w 1895 roku w Sankt Petersburgu Aleksander Popow zademonstrował rosyjskiemu towarzystwu fizyko-chemicznemu działanie radia własnej konstrukcji. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech. No i jeszcze motto dnia: także kiepscy artyści mają dobre pomysły. No i niech tak zostanie. Rodaczki, rodacy, jedziemy z Alice Cooperem.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Jak to w czwartek? Proszę Państwa, cóż tam na antenie telewizji Motowizja? Dziś rusza rajd Portugalii, kolejna runda rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Już o godzinie 14.30 w Motowizji transmisja z ceremonii startu i dziś jeszcze także cztery odcinki specjalne. W sumie do niedzieli zostaną rozegrane aż 23 OS-y. A wszystko to będzie można oglądać na żywo na antenie stacji. Tymek Kucharczyk, miał miesiąc przerwy, ale to już za nim. Skoro jest maj, to wręcz wypada udać się na najważniejszy obiekt amerykańskich wyścigów Open Wheel Indianapolis Motor Speedway, ale w konfiguracji drogowej. Wyścigi Indy NXT wyjątkowo w piątek 8 maja i w sobotę 9 maja oba Motowizja pokaże na żywo. No i kierowcy NASCAR tym razem będą skręcali o dziwo w lewo i w prawo. W niedzielę bowiem będą ścigać się na kultowym torze Watkins Glen, a tę rywalizację można obejrzeć w Motowizji na żywo od godziny 21. Dziś wieczorem o 21.35 premiera Motośladu. W programie zapowiedź tegorocznego DGR-u to ogólnoświatowa akcja charytatywna motocyklistów. Jak zwykle patronem jest firma motocyklowa Triumph. Testujemy motocyklowe 800 rali. A także odwiedzamy CF Moto na warszawskich targach motocyklowych. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki pojawiają się na Instagramie i TikToku o dziwo Oczami Ostrego. Dziś około 18 na Facebooku i na kanale YouTube'owym pojawi się kolejny odcinek, który mogę Państwu przekazać.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
18: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

możemy to zrobić, żeby popularność kogokolwiek w Stanach Zjednoczonych spadła o bardzo wiele w dół. A po prostu wystarczy podnieść ceny paliwa. Wiadomo, Amerykanin bez samochodu czuje się jakby z ręki. W związku z powyższym podniesienie cen paliwa doprowadziło między innymi to oczywiście do tego, że do 35% spadł wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa. CNN podkreśla, że poprzednio tak niską popularność wśród prezydentów USA miał George W. Bush pod koniec urzędowania, czyli na początku 2009 roku. 35%. Paliwko, trochę zamieszania i wystarczyło. Rodaczki, rodacy, przemykamy w kierunku godziny 11. Przypomnę, że będzie też rozdawnictwo dwuosobowego zaproszenia na koncert Metaliki 19 maja. Stadion Śląski, Chorzów. Bądźcie czujni.

0: 6 minut pozostało do godziny 11, a 11, prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem powiem Państwu, co może zalać Polskę.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Uderzenie w pedofilów. Ponad 100 osób w rękach policji. Nowa obwodnica w Świętokrzyskiem. Jak z dowcipów, a to na serio. W tej prawdzie też odkrywanie się z sąsiadami zupełnie na nowo.
14: Prawda Antyradia.
15: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Uderzenie w pedofilów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyło i schwytało 123 osoby. Zabezpieczyło też 330 tysięcy plików, a niektóre z nich wytworzone z użyciem sztucznej inteligencji. Najmłodszy z zatrzymanych ma 19 lat, najstarszy 94. Wśród schwytanych jest m.in. nauczyciel. Jest też dwóch mężczyzn, którzy montowali kamery w łazienkach swoich domów i nagrywali członków własnych rodzin.
14: Prawda Antyradia.
15: Przekręt nie wyszedł. Jest akt oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej w postępowaniu postępowaniu na rzecz wojska. Chodzi o usługi medyczne, a sprawa dotyczy m.in. kierownictwa szpitala wojskowego w Szczecinie. Czterem osobom grozi do 5 lat więzienia. Jedna z nich przyznała się do winy, druga częściowo, dwie pozostałe wcale. Wszystkim grozi, jak już wspomniałem, do 5 lat więzienia.
14: Prawda Antyradia.
15: Koniec żartów. Objedziemy Wąchock. Po południu otwarcie 7-kilometrowego fragmentu obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. Trasa ta łączy Skarżysko-Kamienną z Wielką Wsią.
14: Prawda Antyradia.
15: Starzejemy się i widzimy to. Ponad 60% Polaków dostrzega starzenie się społeczeństwa. Jak wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej, wskazują na to wydłużające się kolejki do lekarzy czy likwidacja szkół ze względu na brak dzieci.
14: Prawda Antyradia.
15: Wyciszenie w Opolu. Miasto zarezerwowało 300 tysięcy złotych na zakup dźwiękoszczelnych kabin. Uczniowie będą mogli w nich odsapnąć. Urząd Miasta Aleksander Iszczuk.
16: Preferowane są kabiny 4-osobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
15: Teraz priorytetem ma być montaż kabin w podstawówkach.
14: Prawda Antyradia.
15: Daj głos w Krakowie. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Chce zbudować kulturalne i zbadać kulturalne potrzeby mieszkańców. I nie tylko to.
17: Tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą.
15: Mówiła Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórza. Pierwsze warsztaty za niecałe 2 tygodnie, 20 maja. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, a to oznacza, że czas na pełną kulturę.
18: Mieszko Drescher, zapraszam. Najdroższy film w historii Netflixa to będą opowieści z Narni. Ekranizacja Siostrzeńca Czarodzieja pochłonie ponoć ponad 320 milionów dolarów. Produkcja zadebiutuje 12 lutego przyszłego roku w kinach. Tu streamingowy gigant zrobił wyjątek i zdecydował się na szeroką dystrybucję. Na Netflixa film trafi dopiero 2 kwietnia. Obcy decydujące starcie może wrócić po mniej więcej 40 latach od premiery. James Cameron zamierza przekonwertować ten film do 3D. Reżyser zrobił coś takiego wcześniej z Titanikiem czy drugim Terminatorem. Teraz przekazał, że technologia poszła do przodu i mogłoby z tego powstać fajne doświadczenie. Fabularnie to kontynuacja filmu Obcy, 8 pasażer Nostromu.
15: Deszcz. Dziś ma padać prawie w całej Polsce. Burze głównie na południowym wschodzie, a na termometrach od 9 do 22 stopni. Jutro też może padać w wielu miejscach, ale jednak będzie tego mniej. Na termometrach od 9 do 18 stopni. Weekend bezdeszczowy i będzie się trochę ocieplać. W niedzielę znów do 24 stopni.
14: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: w Antyradio.
1: Oczywiście, że tak, proszę Państwa, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Mówiłem, co może zalać Polskę. Otóż nielegalna broń może zalać Polskę. Tysiące sztuk broni rocznie zamiast kilkuset obecnie. Taką skalę powojennego przemytu z Ukrainy prognozują eksperci. Tu napisano w artykule, że broń zapewne trafi do grup przestępczych. Policja już się szkoli, jak powstrzymać ten proceder. No i to ciekawostka, bo według szacunków wciąż połowa broni znajdującej się w nielegalnym obrocie w Europie pochodzi z Bałkanów Zachodnich, mimo że tamten konflikt zakończył się w latach 90. Na Ukrainie jest potężna liczba broni przekazanej w ramach pomocy. Do tego dochodzi duża ilość broni posowieckiej, a po konflikcie zwykle dzieje się tak, że ma wszystko fruwać. Powstał specjalny projekt Trident, policyjny projekt, który ma przygotować policjantów do wykrywania takiego przemytu i rozbrajania trudniących się tym procederem zorganizowanych grup przestępczych. Jak powiedziałem, nielegalna broń może zalać Polskę, chociaż też pewnie już jest jej bardzo dużo w stosownych miejscach. Proszę Państwa, jedziemy dalej. Przypominam, że mamy tydzień z Metaliką, bo już niedługo koncert. Dokładnie to 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. I tylko my mamy bilety i ja będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na to niebywałe wydarzenie.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Pani Róża napisała: czekam na bilety na Metallica. Pani Róża, jeszcze chwilkę. A pan Chris nazwał akcję z paliwem już nie kiełbasą wyborczą, a benzyną wyborczą. Zresztą tego typu czkawa odbija się na całym świecie. Benzyna wyborcza. Bardzo ciekawe podejście do sprawy i nie ukrywam, że sensowne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też drzewie i tak bywało i bywa teraz. Benzyna wyborcza.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

22 minuty do godziny 12. Proszę Państwa, pan Adrian całą epistołę wymalował, pan Adrian z Wrocławia, dotyczącą tego, dlaczego powinien się wybrać na koncert Metaliki, dlaczego to on powinien dostać bilety. Panie Adrianie, no, jak mówiłem, po 12 będzie można zaatakować. Będę liczył na Państwa kreatywność. A cóż mogę powiedzieć? To ważne, że przed koncertem będzie można nas spotkać pod Stadionem Śląskim, bo od 16 ruszy nasze specjalne studio, z którego będziemy nadawać na żywo. Na miejscu będą Sandra i Tomek, czyli para z głośników. Po koncercie od godziny 23 będzie specjalna audycja pokoncertowa z telefonami i wrażeniami słuchaczy. Zatem jest mocarnie, a koncert już 19 maja na Stadionie Śląskim. Zatem, proszę Państwa, trzeba się szykować i montować odpowiednie wdzianko. No a właśnie, a rozdawnictwo już bardzo, bardzo niedługo. Ale żywność, wielkie dzieło grupy Nazaret w Antyradiu. No jedź, chłopie.

0: Pani Elżbieta napisała: powinnam dostać bilety na Metallica, bo jestem gotowa wydrzeć master głośniej niż rozsądek podpowiada. Znam teksty lepiej niż własne piny. Air gitar mam opanowane do perfekcji, a na Enter Sandman dostaję większych ciar niż przy rachunku. Pewnie za gaz, pani Elżbieto. No dobra, za momencik prawda antyradia, prognoza pogody, a potem rozdawnictwo zaproszeń na Metallica.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Prezydent wnioskuje o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. 3 osoby w areszcie za ułatwianie wjazdu imigrantom. Chodzi o tysiące ludzi. Owce kameruńskie zastąpią kosiarki w Katowicach.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej chce przeprowadzić prezydent. Karol Nawrocki skierował w tej sprawie wniosek do Senatu. Jak przekazał, obiecał Solidarności podczas kampanii, że spróbuje zahamować negatywne skutki Zielonego Ładu. To referendum ma dotyczyć wprowadzania w Polsce unijnej polityki klimatycznej. Jak to ujął prezydent, Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Jednak pytanie jest skonstruowane tak, że ciężko odpowiedzieć inaczej niż przecząco. Ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Prawda Antyradia.
5: 3 osoby w areszcie za zorganizowanie wjazdu do Polski i 11 tysiącom imigrantów. Za kratki trafiła Polka, Ukrainka i Białorusin. Mieli wykorzystywać do tego fikcyjne spółki rejestrowane na terenie całej Polski na podstawione osoby. Wjeżdżali głównie Białorusini, ale też obywatele innych krajów wschodu Europy. Grozi im do 8 lat więzienia.
4: Prawda Antyradia.
5: Beczka z bryłami żelaza. Taki skarb znaleźli archeolodzy w miejscu, gdzie ma powstać pierwsza polska elektrownia atomowa. Teraz trafiła do Narodowego Muzeum Morskiego. To może być początek odkryć, mówi Anna Rębisz-Lubiejewska z sekcji ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego.
6: Do chwili obecnej mieliśmy tylko 2 wraki w obszarach morskich, które zawierały ładunek beczek z rudą żelaza. Dlatego spodziewamy się, że oprócz tej beczki również znajdziemy wrak.
5: Beczka może pochodzić z jednego ze szwedzkich statków handlowych, który zatonął przy polskim wybrzeżu.
4: Prawda Antyradia.
5: Ciche, skuteczne, ekologiczne i przede wszystkim głodne. Takie kosiarki pojawiły się w Katowicach. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Miasto Michał Mendala.
7: Kilkanaście, w porywach nawet do kilkudziesięciu takich owiec. Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
5: Owce pojawią się w 3 zarośniętych miejscach i do sierpnia skoszą w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
5: Deszczowo w Wielkopolsce i Lubuskiem, kropi też miejscami na Mazowszu. W ciągu dnia deszczu i burz trzeba się spodziewać też od Opola po Rzeszów. Jutro opady głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura wyrównana w granicach 15-16 stopni w większości kraju. Dziś jeszcze duża rozpiętość od 10 na północnym zachodzie do ponad 20 na południowym wschodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
4: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: No, proszę Państwa, szybciutko, 9 minut po godzinie 12 rozpoczynamy rozdawnictwo, a w ogóle to kolejna i ostatnia zarazem godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który będzie chciał przekazać Państwu dwuosobowe zaproszenie na koncert Metaliki 19 maja, Stadion Śląski, Chorzów. Przypominam, że przed koncertem też będzie można spotkać od 16 specjalne studio, a potem o 23 specjalna audycja pokoncertowa z telefonami i wrażeniami słuchaczy. No właśnie, bo to już ostatnia prosta przed koncertem. Rodaczki i rodacy, należy przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zamontować imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj wklej, i numer telefonu. Konieczne to informacje. W temacie maila proszę zakończyć taki oto dowcip, bo dzisiaj robimy to na zasadzie wykańczalni. Proszę Państwa, a zaczyna się to tak. Wielbiciel Metaliki przyszedł do punktu skupu złomu i powiedział. Cóż takiego powiedział wielbiciel Metaliki przed wejściu do punktu złomu? Proszę pisać i ja czekam na Państwa zakończenie tego dowcipu. No i zobaczymy, czym to się, że tak powiem, skończy.

0: 23 minuty po godzinie 12. Nadal trwa walka o zaproszenie dwuosobowe na koncert Metaliki 19 maja Stadion Śląski Chorzów. Przypominam, mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu koniecznie imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj, wklej numer telefonu. To bardzo ważne informacje. No jak już Państwo dokonali tej pierwszej części mailowania, to teraz proszę dokończyć dowcip i wpisywać go w temacie maila, błagam. Wielbiciel Metaliki przyszedł do punktu skupu złomu i powiedział. No właśnie, cóż takiego powiedział wielbiciel Metaliki. Wpisujcie to w temacie maila, błagam.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
24: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
25: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
26: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Nowość w Radio The Rolling Stones in the Stars. Za, och, fajowy numer. Proszę Państwa, przechodzimy do rozdawnictwa. Naprawdę ciężko było znaleźć zakończenie, które by mnie powaliło na kolana, ale myślę, że to, które zademonstruję, jest całkiem w porządku. Wszystko to na intencję tego, że ktoś ma otrzymać dwuosobowe zaproszenie na koncert Metaliki 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Proszę Państwa, zaintonowałem dowcip następujący. Wielbiciel Metaliki przyszedł do punktu skupu złomu i powiedział: wczoraj po koncercie się trochę popsuliśmy. Nie przynieśli tu przypadkiem Romana? Pisze Domino. No i proszę bardzo, gratulacje, wygrana w garści, bilety za chwilkę pomknął w odpowiednie miejsce. No właśnie, ale tych biletów jeszcze trochę mamy, także proszę się nie denerwować, bo tylko my mamy bilety na koncert Metaliki. Antyradio.

0: gabinet radia Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pamiętam, jak kiedyś Wojciech Mynarski śpiewał: podchodzą mnie wolne numery.
1: No.
0: I czasami tak bywa, no, po tym szaleństwie dnia, po tym rozdawnictwie zaproszeń na Metalikę trochę spuścić pary.
1: No, to mam coś dla takich, którzy lubią odpoczywać na łonie natury.
0: O, co to będzie?
1: Taplanie w błocie, skakanie przez ogień, bieg z przeszkodami.
0: Czy jakiś Ranmagedon? No. Niech to licho.
1: Także jeżeli macie ochotę sprawdzić siebie przede wszystkim, to nie oddalajcie się od antyradia. Będę miał coś dla was.
0: To powiedział Tomek Kasprzyk, jak on coś powie, to powie. Proszę państwa, Aleksander Ostrowski, dziękując za wspólnie spałasowany czas, mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepsze.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Na 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock and rolla na halowych koncertach.
2: Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś.
0: Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Pożar magazynu energii w Wielkopolsce. Palą się akumulatory. Kolejny wniosek o odebranie immunitetu Obajtkowi trafił do Parlamentu Europejskiego w Sosnowcu, jak w Barcelonie, za pieniądze FIFA.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 13:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Pożar magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów o mocy 2 MW. Ewakuowano 65 osób. Strażacy obsypali płonący kontener piaskiem i próbują go schładzać.
13: Prawda Antyradia.
14: Wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi trafił do Parlamentu Europejskiego. To już trzeci taki dokument. Tym razem chodzi o kłamanie w deklaracjach podatkowych. Dokładniej podejrzenie niewykazania przychodów w kwocie około 3 milionów złotych. Do tego były prezes Orlenu miał nie wykazać dofinansowania swojej opieki medycznej przez spółkę, którą zarządzał.
13: Prawda Antyradia.
14: Murawa jak u sportowych gigantów. Zielona i szybka. Sosnowiec montuje na swoim stadionie piłkarskim murawę hybrydową.
8: Sosnowiecki stadion zmienia swoją murawę naturalną w mieszaną. Szefowa obiektu Karina Skowronek.
9: Będzie dominowała murawa naturalna, ale wzmocniona poprzez włókna sztuczne. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
8: Korzyści odczują przede wszystkim piłkarze.
15: Płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka. Nie wyrywa się pod butami. Zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt to telewizja, bo te murawy w telewizji są zielone.
8: Mówił Rafał Abel z firmy, która realizuje inwestycje. Za trawę wartą ponad 1 000 000 złotych płaci FIFA, bo we wrześniu w Sosnowcu będą Mistrzostwa Świata Kobiet U20. Meczów będzie sporo, więc murawa musi być w formie. Paulina Kozioł, Antyradio.
13: Prawda Antyradia.
14: Pierwsze autobusy na wodór dotarły do Poznania. To ciche, zeroemisyjne maszyny, mówi Maciej Szkudlarek z MPK Poznań.
16: To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie.
14: W sumie miasto kupiło 9 takich pojazdów.
13: Prawda Antyradia.
14: Bardzo młoda kultura zawita do ośrodka postaw twórczych Zamek we Wrocławiu. Młodzież będzie się mogła tam wyrazić artystycznie, a może nawet wyżyć. Kulturalnie oczywiście.
17: Tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, jak i na końcu finansowe.
14: Mówi dyrektor ośrodka Paweł Kamiński. Spotkanie informacyjne 14 maja w klubo kawiarni Recepcja. Pochmurno w prawie całej Polsce, deszczowo w Wielkopolsce i Lubuskiem. Kropi też miejscami na Mazowszu. W ciągu dnia deszczu i burz trzeba się spodziewać od Opola po Rzeszów. Jutro opady głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura wyrównana w granicach 15-16 stopni w większości kraju.
13: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: w Antyradiu.
1: Siła, moc, energia i radość, czyli Bolan i Danko John za nami. At War With Myself. Utwór, który znajduje się w zestawieniu listy przebojów Turbo Top, czekając na wasze głosy. Nówka sztuka prawie, że na antenie Antyradia. Głosujcie, głosujcie. A jeżeli chodzi o radość i o siłę, no to coś, co drzemie w nas i warto to rozładować podczas Run Magedonu. Będzie taka szansa, żeby zdobyć dzisiaj kilka podwójnych wyjściówek na to bez wątpienia, no, ważne wydarzenie dla siebie samego. Sprawdzenie samego siebie. 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w Rokomotywie w Antyradio. Dzisiaj do godziny 16. Między innymi słówko od Deep Purple. Jeszcze nie żegnają się ze sceną, jeszcze nie żegnają się z muzyką. Nagrywają podobno płytę, która będzie najmocniejsza. Tak twierdzi Ian Gillan. Więcej szczegółów oczywiście dzisiaj w programie. A propos legend, także jest jeszcze jedna legenda, która nie powiedziała muzycznie ostatniego słowa i szykuje coś specjalnego.
0: Rokomotywa w Antyradio.
1: A propos legend, to może zaczniemy też od pewnej legendy. Toto. Złotymi zgłoskami zapisali się w historii muzyki nie tylko rockowej, ale w ogóle popularnej. Hold Line. Na dobry początek naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. No i jeszcze będzie słówko o Mystic Festiwalu. O ostatnim w tej formie.

0: tego co widzę, gwiazda tegorocznego Poland Rock Festiwalu. Jedna z gwiazd ma dzisiaj urodziny. Szczegóły za moment.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź superszybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
21: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Nie wiem, czy to był czwartek, ale z pewnością 7 dzień maja 71 roku, kiedy na świat przyszedł facet, który w 98 roku wprowadził na listy przebojów single najważniejszy, Save Tonight, z płyty Desirelle. Wychował się w rodzinie muzyków, jego ojciec był trębacz jazzowy, a siostrą wokalistka jest Nene Cherry. Przyrodnia jego siostra to na przykład Titio, też znana ze sceny. A gość, którego mam na myśli, nazywa się Eagle Eye Cherry. Wokalista i kompozytor, który dziś ma urodziny i który będzie jedną z gwiazd tegorocznego Poland Rock Festiwalu.

0: Chłopaki nie płaczą. The Cure na zamknięcie pierwszej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Za moment prawda, a po 14 zaproszenia na Ranmageddon.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio.

0: Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych pedofilów podczas zmasowanej akcji Hellfire. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego się nie poddają, mają nowy argument w sporze z prezesem. Zmasowane kontrole na wodzie, zapowiadają służby.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Ogień piekielny dosięgnął żołnierza z jednostki w Elblągu. Mężczyzna wpadł podczas akcji służb wymierzonej w pedofilów pod kryptonimem Hellfire. Ona trwała w sumie 2 tygodnie. W tym czasie zatrzymano ponad 120 osób. Żołnierz miał rozpowszechniać dziecięcą pornografię. Marcin G. nie przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia. W ramach całej akcji jak na razie 50 osób zostało aresztowanych.
1: Prawda Antyradia.
0: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostanie dostarczona do rąk własnych. Taki zamiar ma 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec prezesa Święczkowskiego. Ten Europejski Trybunał nakazał natychmiast dopuścić sędziów do pracy. Jak mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która ich reprezentowała, decyzja musi być wykonana.
2: Te zobowiązania muszą być wykonane. Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne i organy publiczne powinny się do tego zastosować.
0: Władze Trybunału Konstytucyjnego podkreślają, że instytucja podlega tylko kompetencji polskiego prawa i konstytucji.
1: Prawda Antyradia.
0: Niektórzy ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta, dlatego Śląskie Zoo w Chorzowie rusza z nową kampanią. Zachęca w niej, aby reagować i upominać innych, kiedy widzimy, że ktoś szkodzi zwierzętom. Problem jest spory i dotyczy hałasowania, dokarmiania i śmiecenia. Śląskie Zoo, Aneta Błyszczyk.
3: Po takich weekendach, gdzie mamy duże oblężenie, jak na przykład ostatnio weekend majowy, na wybiegach znajdują się śmieci, plastikowe butelki, papierki po słodyczach i chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, bo zanim opiekun zobaczy ten śmieć i go posprząta, on może być po prostu zjedzony przez zwierzę, które nie powinno takich rzeczy jeść.
0: Pracownicy Śląskiego Ogrodu w ramach nowej kampanii One nie powiedzą, ty możesz, podpowiadają, jak grzecznie zwracać uwagę ludziom, którym brakuje kultury. Posty ze wskazówkami są publikowane w mediach społecznościowych ZOO.
1: Prawda Antyradia.
0: Intensywne kontrole na wodzie. Służby z Mazur zapowiadają, że będą sprawdzać patenty sterników, wymagane środki bezpieczeństwa i trzeźwość. Pojawi się nawet kontroler z Urzędu Żeglugi Śródlądowej, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
4: Przede wszystkim kontroluje statki, kontroluje ich wyposażenie, to czy statki w sposób bezpieczny się poruszają. To dotyczy zarówno tych jednostek prywatnych, ale także jednostek komercyjnych do przewozu pasażerów. Ogólnie rzecz ujmując, Urząd Żeglugi Śródlądowej kontroluje wszystkie jednostki, które na jeziorach upływają.
0: Działania na wodzie będą realizowane również nocą. Pochmurno w większości kraju, na termometrach od 7 stopni na Pomorzu do prawie 25 na Lubelszczyźnie. Deszczowo głównie na zachodzie, na południu i wschodzie miejscami grzmi. Jutro popada na wschodzie kraju i Podkarpaciu, na termometrach od 11 na wybrzeżu do 17 w Małopolsce. W sobotę mniej deszczu, w niedzielę słonecznie i około 20 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: zachwyt i w melodię, i w podteksty. Nikt inny jak YouTube.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: In Alive za nami. Tak oto weszliśmy do drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. 11 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się. Deep Purple, mówiłem o tym, zapowiadają najcięższy album od lat. Zespół podobno po raz kolejny połączył siły z producentem Bobem Ezrinem. Tym samym facetem, który produkował na przykład Lurida, Elisa Coopera, Pink Floyd, chyba jeszcze Kissów produkował. Wspólnie stworzyli album, który podobno czerpie z brzmienia i postawy, które zresztą zawsze, jak twierdzą znawcy, wyróżniały Deep Purple na tle innych. Płyta będzie nosić tytuł Splat i to będzie najcięższy album Deep Purple od wielu lat.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Swoją drogą Ian Gillan powiedział tak: nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak Highway Star, Smoke on the Water czy Lazy. Dynamika, balans, radość muzyki, którą tworzyliśmy od 69 do 73 roku. Album, z tego co wiem, będzie dostępny jako CD, kaseta, płyta winylowa, będzie też płyta w różnych wersjach kolorystycznych, będzie box, a koncert też będzie w październiku. Nie zatrzymują się Deep Purple, o nie!

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Ależ to fajna energia. Salvation, The Cranberries. Przeglądając się muzycznej karcie kalendarza Antyradia, widzę, że to był też 7 maja 77 roku. Sporo siódemek. Zespół The Eagles wtedy zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu z kompozycją, która dała grupie nagrodę Grammy w kategorii nagranie roku. Rozbudowana gitarowa solówka pod koniec utworu zdobyła natomiast 8 miejsce w ankiecie magazynu Guitar World na najlepsze gitarowe solo wszechczasów. Państwo się domyślają, jaki to utwór? No jasne, innej możliwości nie ma, więc teraz robimy Antyradio głośniej i oddając się klasyce.

zabawę pełną błota, współpracy, wzajemnej motywacji niż na wielką rywalizację. Chętnych zapraszam. kasprol@antyradio.pl. Mam do rozdania 4 kody na pakiet startowy Rekrut Run Magedon. Zachęcam. kasprol@antyradio.pl. Wrocław, Długołęka, 9-10 maja, więc lada moment będzie można i w ogień skoczyć, i w błoto, i przebiec się trochę wolno.

0: czasowe nagranie ewidentnie. Meatloaf zamyka drugą część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. Jeszcze przez kilka chwil czekam na chętnych odnośnie pakietów startowych Runmagedonu, a nagradzam po 15.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Maneż. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Poleca Antyradio. Radio.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Castorama!
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
22: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
24: No...
23: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
24: No dobra, a ty co będziesz robić?
23: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
25: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: RCB rozsyła alerty w związku z pożarem magazynu energii w Wielkopolsce. Senat raczej sceptyczny co do pomysłu prezydenta na referendum. Wraca temat polskiego samochodu elektrycznego. Teraz mowa o 2029 roku.
27: Na Antyradia.
28: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. RCB rozsyła alerty mieszkańcom okolicy wielkopolskiego Czajkowa. Płonie tam magazyn energii, 18 ton akumulatorów. Takie pożary są ekstremalnie trudne do ugaszenia. Jest duże zadymienie, lepiej zostać w domu i pozamykać okna. W pobliżu miejsca pożaru jest szkoła podstawowa. Zapadła decyzja, że nikt nie może stamtąd wyjść do odwołania.
27: Prawda Antyradia.
28: Za 2 tygodnie Senat zajmie się prezydenckim wnioskiem o referendum. Chodzi o unijną politykę klimatyczną. Szanse, że ta inicjatywa dojdzie do skutku, są raczej mizerne. Zaproponowane pytanie nie nadaje się na referendalne, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
29: Jest tak nieprecyzyjne i to jest pytanie z tezą.
30: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta.
28: Dodawała wicemarszałek Magdalena Biejat. Pytanie ma brzmieć, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przegłosowania wniosku o referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów.
27: Prawda Antyradia.
28: Pierwszy polski samochód elektryczny w 2029 roku. Jeśli macie właśnie déjà vu, to normalne, bo już w 2016 roku Mateusz Morawiecki mówił o milionie elektryków w ubiegłym roku. Rzeczywistość zweryfikowała te plany i produkcja polskiej Izery miała ruszyć w 2024. Teraz prezes Electromobility Poland zapowiada, że pierwszy polski elektryk zjedzie z fabryki w Jaworznie w 2029 roku właśnie. Z kolei minister aktywów państwowych zaznacza, że nazwa będzie inna niż wspomniana Izera.
27: Prawda Antyradia.
28: Kolej pojedzie z Tychów do Bierunia. PKP PLK planują kolejną inwestycję.
31: Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację odcinka Tychy-Bieruń Stary. Według planów inwestycja obejmie wymianę 12 i budowę 3 km torów. Część istniejących stacji zostanie przebudowana. Powstaną też nowe, nazwane roboczo Tychy-Urbanowice i Potok oraz Bieruń-Domy Polne i Mleczarnia. Po zakończeniu prac, które mają się rozpocząć dopiero w przyszłym roku, pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością do 120 km na godzinę.
28: Pełna kultura, zapraszam. Twórcy Stranger Things wracają z nową produkcją. Bracia Duffer znów będą intrygować potworami, ale tym razem świadkami dziwnych rzeczy będą nie dzieciaki, a seniorzy. Akcja The Burrows, bo tak będzie się nazywać serial, będzie osadzona w luksusowym ośrodku niekoniecznie spokojnej starości. W sieci jest już zwiastun. Premiera 21 maja. Ciche miejsce wróci po raz trzeci i ostatni. Reżyser John Krasiński potwierdził, że zdjęcia wystartują niebawem, najpewniej w ciągu kilku dni. Dodał przy tym, że to będzie finał całej opowieści. Ta kręciła się wokół końca świata, wywołanego przez krwiożercze istoty wrażliwe na dźwięki. Przez tę inwazję ludzie są zmuszeni żyć w całkowitej ciszy, co mocno utrudnia przetrwanie. W rolach głównych mają wrócić Emily Blunt czy Cillian Murphy. Premiera 30 lipca przyszłego roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Pochmurno w większości kraju, na termometrach od 7 stopni na Pomorzu do prawie 25 na Lubelszczyźnie. Deszczowo głównie na zachodzie, na południu i wschodzie miejscami grzmi. Jutro popada na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, na termometrach od 11 na Wybrzeżu do 17 w Małopolsce. W sobotę mniej opadów, w niedzielę słonecznie i około 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Motywa w Antyradiu.
1: Foo Fighters przepięknie wprowadzili nas do trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradiu. Foo Fighters wkrótce na koncercie w Polsce. Mam nadzieję, że wspólnie się na nim zobaczymy. Bilety jeszcze są w Antyradiu. Proszę nasłuchiwać uważnie. A jeżeli chodzi o koncerty, co łączy takie zespoły jak Anthrax, Megadeth, Mastodon, Saxon czy Behemoth? Wspólna scena na Mystic Festiwalu w tym roku. Kto chce poczuć klimat tej imprezy w Stoczni Gdańskiej, to będzie miał ku temu okazję, ale to będzie ostatnia taka szansa, bo impreza od przyszłego roku podobno odbędzie się w nowej lokalizacji. Z tego co wiem, to będzie w Gdańsku. Impreza zostaje w Gdańsku, ale od 2007 roku festiwal odbywać się będzie w nowym miejscu. Jak mówią organizatorzy, szykujemy dla Was nowe otwarcie z wielkim hukiem. O szczegółach poinformujemy w najbliższym możliwym terminie. No i oczywiście błyskawicznie Was także, słuchacze Antyradia, o tym poinformujemy. Póki co Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Saxon, Electric Wizard, Mastodon czy Down to tylko cząstka kapel, które wystąpią w tym roku na Mystic Festiwalu w Stoczni Gdańskiej. Zaproszenia, karnety także u nas. Nasłuchujcie Antyradia.
0: Rokomotywa w Antyradiu.

0: Mówiłem wam ostatnio, że 28 utworów Guns N' Roses zagrali podczas koncertu. Ależ to będzie uczta. Podejrzewam, że to nagranie Yesterday także się pojawi w tak zwanej koncertowej setliście. Bilet na Gunsów jeszcze mamy w zapasie, bo to jeden z tych koncertów, które z dumą prezentować będzie i polecać Antyradio. I poleca. Także proszę nasłuchiwać, kolejne zaproszenia pofruną w wasze ręce. A Ranmagedon rozdany. Gratuluję. Sprawdźcie maile.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
11: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Scena stoi. Metallica szykuje się do rozpoczęcia nowej europejskiej odsłony trasy 72 Seasons. Pierwszy koncert pojutrze w Atenach, a potem 19 maja widzimy się na wyprzedanym wydarzeniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W Antyradiu trwa tydzień z Metallicą i mamy dla Was bilety na ten koncert. U2 szykują się do ruszenia z promocją nadchodzącego albumu. Zespół zaprasza fanów, którzy są w Meksyku na plan zdjęciowy. 12 maja panowie prawdopodobnie będą kręcić teledysk do pierwszego singla promującego całą nową płytę. Sam singiel jest spodziewany w przyszłym miesiącu, a album we wrześniu, może w październiku. Trasy koncertowej z kolei spodziewamy się w przyszłym roku. Czekamy na oficjalne potwierdzenia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

się zmieszczą. Przy okazji warto wspomnieć, że dziś mija rocznica, kiedy 7 maja spoglądam w mail od Bartka, 82 roku. Dzięki Bartku. Grupa Depeche Mode wystąpiła po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Tak jest, amerykański debiut za oceanem. I wiemy dokładnie, gdzie to było. To było w Nowym Jorku. The Ritz. I to było częścią trasy koncertowej See You Tour. Dzięki Bartek za tą informację. Bardzo dziękuję w ogóle za maile, które przysyłacie na kasprowmałpaantyradio.pl w sprawie muzycznej karty kalendarza. I nie tylko. Co dwie głowy, to nie jedno. Ja już kiedyś mówiłem, ale będę powtarzał. Praca z wami to czysta przyjemność. 20 minut pozostało do 16. No to teraz sru. Głośniej antyradio, proszę. Let me down again.

0: dziś potrafię to nagranie zagrać na fortepianie.
1: To jest tak zwany fortepian niepreparowany, prawda? Tylko demolowany.
2: To jest człowiek wielu talentów, Kasper.
0: Pamiętam, jak w szkole, jak były tylko przerwy, to graliśmy z kolegami Republikę. Ścigaliśmy się, kto da więcej dźwięków.
1: O, proszę bardzo.
0: Ale proszę państwa, nie chowajcie białych flag, a w zasadzie schowajcie białe flagi.
1: No to się zdecyduj, bo ja już nie wiem o co.
0: Nie, chodzi o to, żeby się nie poddawać z Metaliką, bo jest kolejna szansa, żeby się...
2: Wyjmujcie telefony i dzwońcie. 321-321-600.
1: A jakie jest pytanie konkursowe?
0: Ma jeden bilet, to Tomek ma drugi bilet.
1: Tak.
0: Dadzą wam, naprawdę.
2: Ale nie za darmo. Plus jeden to dwa.
1: Trzeba będzie zadzwonić, trzeba będzie do nas napisać. Pytanie konkursowe pojawi się już niebawem. Będzie też o Blitzkriegu pewnego...
0: Już, wystarczy. Dobra. Już. To potem na was patrzy, to trudno się zdecydować.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Już wiadomo, którego z polskich posłów chce przesłuchać prokuratura europejska. Strzelanina na północy Austrii. 3 osoby nie żyją. Pożar magazynu energii w Wielkopolsce już pod kontrolą strażaków.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. To Wojciecha Króla chce pociągnąć do odpowiedzialności prokuratura europejska. Poseł Koalicji Obywatelskiej jest podejrzewany o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Teraz służby prawne marszałka Sejmu analizują pismo, które przyszło wczoraj z Brukseli. Wtedy nie było wiadomo, o kogo chodzi. To pierwszy tego rodzaju wniosek skierowany przez europejskich śledczych do naszego Sejmu. Sam zainteresowany jeszcze nie skomentował sprawy.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 osoby zginęły w strzelaninie na północy Austrii. Policja przejęła już broń, z której padły strzały. Jedną z ofiar według mediów jest sprawca. Miał zabić 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo.
1: Prawda Antyradia.
0: Sytuacja jest pod kontrolą, mówią strażacy o pożarze w wielkopolskim Czajkowie. Od rana pali się tam ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów, mówi Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
2: Nasze działania skoncentrują się teraz na ograniczeniu rozwoju tego pożaru, zapewnieniu oczywiście bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom, schładzaniu baterii tak, by ogień nie rozprzestrzeniał się dalej.
0: Wcześniej z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków ewakuowano 65 osób. W związku z dużym zadymieniem RCB rozsyła alerty okolicznym mieszkańcom, zaleca pozostanie w domach i zamknięcie okien.
1: Prawda Antyradia.
0: Opowiedz mi miasto. To tytuł nowej wystawy w Tyskim Muzeum, która powstała z okazji 75-lecia Tychów. Będzie można ją oglądać od jutra.
3: Zobaczymy tam związane z Tychami pamiątki. Kurator Jakub Skucha.
4: Jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii.
3: Wystawę uzupełnią także wydarzenia towarzyszące, spacer historyczny, spotkania czy warsztaty. Muzeum Agnieszka Woszczyńska.
5: Warsztaty rodzinne Kształty Tychów, a drugie Odbitki Miasta. Warsztaty poetyckie, czyli to będzie kolejny sposób opowiadania o mieście.
3: Wystawa jest w Starym Magistracie przez 4 miesiące. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Grzmi w Łódzkiem, na Podkarpaciu, w Małopolsce. Niebawem burza możliwa też w Opolskiem. W większości kraju pochmurno, na zachodzie miejscami kropi. Jutro popada głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na termometrach od 11 na wybrzeżu do 17 w Małopolsce. W sobotę mniej deszczu, w niedzielę słonecznie i około 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Przepiękna metafora, fantastyczny tekst, świetna muzyka, wszystko się tu zgadza. Placebo, tym kawałkiem się z wami oficjalnie witamy. Po powrocie, wielkim powrocie, Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroży, Obertyn, powiedziałeś, że tu się wszystko zgadza. Właśnie, teraz się zgadza,
1: no,
2: bo jest para
1: wreszcie
2: w pełnej klasie. Kochani, para zgłośników mówi wam dzień dobry i ma dla was naprawdę nie lada smaczki, bo poza tym, że oczywiście będzie się dużo działo, będzie o lizaniu słomki w Singapurze.
1: Tak, będzie o wybijaniu klina klinem, również nieudany blitzkrieg niemieckiego turysty na leżaki nad basenem.
2: To przede wszystkim będą do zgarnięcia bilety na Metallicę. To jest ten dzień, ten moment, kiedy będziecie mogli po raz kolejny u nas wyhaczyć te wejściówki, a wiemy, że marzy o nich wielu z was.
1: Zwłaszcza, że tych biletów nie sposób już kupić, a trwa tydzień z Metalliką w Antyradiu. Także do 20 dzisiaj, do samego końca, od deski do deski słuchacie pary zgłośników. No a my dodajemy wam pary, dodajemy wam wiatru pędu. No już teraz odpalamy sobie świetny numer Linkin Park, What I've Done. 13 minut po godzinie 16.

0: Dziewczyna bez zęba na przedzie. Kultowy utwór zespołu Kult na naszej antenie, na antenie Antyradia. Dzień dobry raz jeszcze. Para z głośników tutaj jest.
1: Co ty się tak dzisiaj
0: jest.
1: Witasz? Jeden dzień cię nie było, już się tak stęskniłaś. Dzień
0: wiesz
1: dobry.
0: Co, bo jadę w sobotę na Śląsk, już mnie to tak buduje, tęsknię za Śląskiem i na Śląsku mam nadzieję, że też z wami się spotkamy 19 maja w Chorzowie na koncercie.
1: No oczywiście, Metaliki. Tak. I będziemy rozdawać bilety na metal. Jeszcze dzisiaj w parze z głośników, tylko u nas, tylko w Antyradiu, tylko nie odchodźcie nigdzie. Za chwilę Bon Jovi, Living on a Prayer. No a skoro wspomniałaś o naszym ukochanym Śląsku, to muszę ci powiedzieć, że Ślązacy to jednak potrafią w kreatywność.
0: O tak, Katowice po raz kolejny wpuściły na miejskie trawniki owce kameruńskie, które do września będą kosić tereny o łącznej powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Zwierzęta przy okazji naturalnie nawożą glebę, no i redukują chwasty, a w przeciwieństwie do tradycyjnych kosiarek nie hałasują.
0: No, słyszałam, że im wyjątkowo wolno na legalu nie tylko konsumować trawę w pracy, ale też beczeć przy wypłacie.
1: No i tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl. Yeah, mój recykl.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: To jest Rock News w Antyradio.
18: Grzegorz Kornacki, zapraszam. 17 eliminacje, 17 zespołów wybranych. Jury zdecydowało, które kapele z Polski będą dalej walczyły o występ na małej scenie Poland Rock Festival. Pierwotnie to było 16 wykonawców, ale po wielu głosach fanów czarnym koniem został jeszcze zespół ADHD. Wszyscy są szczęśliwcami, bo chętnych było prawie 900 wykonawców. Koncert eliminacyjny w ostatni weekend maja we Włocławku. Skillet dziś na koncercie w Warszawie. Drzwi hali Torwar zostaną otwarte o 19:00. Godzinę później publikę będzie rozgrzewać Storm Orchestra. Skillet zacznie natomiast o 21:00. Bilety na to wydarzenie jeszcze są dostępne. Druga opcja na zobaczenie Skillet jutro we wrocławskim A2. Rozpiska jest taka sama, ale to wydarzenie jest wyprzedane. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
16: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Piosenka, która nie wiedzieć czemu jakoś tak doskonale rezonuje z moim jestestwem. Creep, Stone Temple Pilots, przed chwilą w parze zgłośników. 20 minut do godziny 17. Noc jeszcze młoda, można powiedzieć.
2: To co, ogłaszamy konkurs?
1: A jak, a czemu nie?
2: Podwójny bilet na Metallicę dla was mamy. Przypomnę, choć to myślę wszyscy wiecie doskonale, 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie ten zespół zagra. Zagramy też my, powiedzmy takiego before'a, prawda? Nasza audycja na żywo z Chorzowa tuż przed koncertem Mety się odbędzie, no ale dobra, to nie o nas, to o nich. To jest ta okazja, ten moment. Zadanie konkursowe brzmi:
1: wymyślcie tytuł nowej płyty Metallica, która odnosi się do tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj na świecie, niekoniecznie w polityce. No gdyby Metallica miała dzisiaj usiąść w studiu, nagrać nowy materiał, o czym by to było? No i jaki tytuł nosiłaby nowa płyta? To jest wasze zadanie kreatywne. Piszcie paramaupa@antyradio.pl
2: albo dzwońcie pod 321-321-600. My czekamy, a w tym oczekiwaniu umilamy wam popołudnie Kings of Leon i utworem Use Somebody.

0: Agnieszka Chylińska, uwielbiam tę panią. Klasyka rocka, można powiedzieć, jest kobietą. Słuchacie parę z głośników, za chwilę Prawda Antyradia, po niej kolejna rock'n'rollowa diva, bo pojawi się zespół Hej.
1: A gdyby zespół Metallica miał nagrać dziś płytę, której tytuł odnosi się do tego, co dzieje się na świecie, to jakim tytułem tenże by był? My was dzisiaj o to pytamy, bo to jest szansa, żeby zgarnąć bilety na koncert Metallica właśnie. Macie bardzo ciekawe pomysły, na przykład Sergiusz napisał nam Up Koholika, to tak w odniesieniu do świata internetu, bardzo ładne.
0: Dobre, 321-321-600, taka jest końcówka, dzwońcie, zostawiajcie nam namiary do siebie, jeśli dzwonicie. Tytuł płyty Metallica?
2: Jeśli nowa płyta Metallica miałaby mieć tytuł odnoszący się do tego, co się dzieje na świecie, to nazwaliby ją jednym słowem: chaos.
0: No i to jest dobra propozycja.
1: Pogrążeni w chaosie, ale panujący nad porządkiem para z głośników wrócą do was już niebawem.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Po reklamie.

0: Rosjanie grożą, że wysadzą w powietrze polską ambasadę w Kijowie. Leśnicy apelują o ostrożność. O pożar jest skrajnie łatwo. Ekopatrol na ratunek mandarynkom. 4 piskręta zostały uwolnione ze studzienki.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Polska ambasada w Kijowie nie boi się rosyjskich gróźb. Placówka nie planuje żadnych zmian w działalności. Kremlowski reżim doradzał ewakuację ze stolicy Ukrainy przed 9 maja. Moskwa planuje zmasowany atak na miasto, jeśli Ukraina jakkolwiek zakłóci obchody Dnia Zwycięstwa. Kijów i tak już zrobił swoje, bo sobotnia parada wojskowa będzie bez sprzętu wojskowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Sytuacja pożarowa w polskich lasach skrajnie trudna. Ściółka jest wysuszona na wiór. I tak na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym jest całkowity zakaz używania ognia. Do Roztoczeńskiego w ogóle nie można wejść. Apelujemy o odpowiedzialność, mówi Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
2: Planując wycieczkę do lasu, powinniśmy zerknąć na mapę w banku danych o lasach, sprawdzić, jaki mamy stopień zagrożenia pożarowego, odpowiednio się do tego przygotować, ewentualnie sprawdzić, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
0: Leśnicy apelują, aby w lesie być czujnym, reagować i powiadomić służby, jeśli tylko widzimy zagrożenie pożarowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Hutnicze Centrum Dowodzenia. Taka nowa przestrzeń ma powstać w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Miasto podpisało umowę na realizację projektu, na który dostało 1 000 000 zł dofinansowania z Unii.
3: To ma być nowoczesna przestrzeń do nauki i odkrywania. Miejsce, które połączy historię hutnictwa z nowoczesnymi technologiami. W Hutniczym Centrum Dowodzenia poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. To ma być przestrzeń również dla dorosłych. Hutnicze Centrum Dowodzenia powinno być gotowe w listopadzie. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 4 piskręta mandarynki uwolnione przez Ekopatrol. To taki gatunek kaczki. Małe utknęły w studzience ściekowej przy Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ich matka czekała na przyjazd służb w pobliskich krzakach z pozostałymi młodymi. Cała rodzinka trafiła ostatecznie do ptasiego azylu. Kaczka mandarynka pochodzi z Azji. W Europie była hodowana od XVIII wieku jako ptak ozdobny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Deszcz i burze od Częstochowy przez Kraków po Rzeszów, kropi też na zachodzie. Jutro popada głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na termometrach od 11 na Wybrzeżu do 17 w Małopolsce. W sobotę mniej deszczu, w niedzielę słonecznie i około 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Tik, czyli po łacinie dokładnie tak, słuchacie pary z głośników i bardzo dobrze tego się trzymajcie. Sandra Hajduk-Popińska,
6: Tomasz Ambroży-Obert.

0: Niepamięć, taki utwór, taki tytuł nosi ten utwór grany przez zespół Metro. My wam polecamy dziś puścić w niepamięć wszystko to, co was trapi, co was męczy. Jest czwartek, zaraz piątek, zaraz weekend.
1: Tak, matury.
0: Pogoda ma być całkiem niezła.
1: Tak, generalnie jest dobrze, ale nie tragicznie, a już w ogóle jest świetnie, kiedy macie odpalone antyradio, zwłaszcza parę z głośników. Już za chwilę między innymi Nirvana, świetny kawałek Poli, no a teraz łamiąca wiadomość z portalu Donald.pl, słuchajcie. Mhm. Niemiecki turysta nie dopchał się do leżaka na wakacjach, poszedł do sądu i wygrał.
0: BBC opisuje historię turysty, który na wakacjach w Grecji nie mógł znaleźć leżaka. Miał wstawać o 6 rano, no ale mimo to ponad 20 minut musiał szukać wolnych miejsc dla siebie i dla rodziny. Zapłacił za wycieczkę 7 tysięcy euro. Sędziowie w Hanowerze zasądzili prawie 1000 rekompensaty.
1: No, a autor tego artykułu milczy na temat narodowości tych, którzy ubiegli niemiecką rodzinę z ręcznikami nad basenem, ale no powiedzmy sobie, że to taka mała nauczka za ten ich blitzkrieg.
2: Danke für alles.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No i proste. Kto to widział zajmować te leżaki o tej 6 rano? Proszę.
1: A kto tam się czai w cieniu? The Rasmus.

0: 1979 roku Sting odwiedził pewnego awangardowego niemieckiego kompozytora. Wybrali się panowie na sznapsa, no i potem Sting wrócił do swojego pokoju hotelowego, nieco podchmielony, no i wtedy zrodził mu się w głowie pomysł na piosenkę. Chodził po pokoju, myślał sobie, co tu powinno być, znaleźć się w tekście, i tak powtarzał Walking on the Room, Walking on the Room. No i tak wyszło Walking on the Moon.
1: Antyradio... Kawał historii muzycznej nam przedstawiłeś, Tomku, bardzo ładnie.
0: Antyradio bawiąc, ucząc bawi.
1: Oczywiście, tak się składa, że kawałem muzycznej historii jest też dyskografia zespołu Metallica. Mm-hmm. No i panowie ujeżdżali już błyskawice, mieli ochotę wszystkich pozabijać, ale teraz wy macie okazję wymyślić tytuł kolejnej płyty Metallica. Gdyby Meta miała stworzyć nowy album i tytuł tego albumu w oparciu o to, co dzieje się aktualnie na świecie, jaki to byłby tytuł?
0: To jest zadanie dla was, macie na to czas do godziny 20. Dzwonicie pod numer 321-321, uwaga, 600, nie żadna inna końcówka. No i zostawiajcie nam koniecznie numer telefonu do siebie, żebyśmy w razie czego mogli wam wręczyć bilety na koncert Mety. Halo, dzień dobry, cześć.
2: Dwie propozycje odnośnie tytułu nowej płyty, którą mogłaby nagrać Metallica. Jedna propozycja to jest Master of Algorithms. To jest nawiązanie do współczesnego świata social mediów i tego, że dzisiaj algorytmy decydują o tym, co myślimy, co oglądamy i czego słuchamy. Mm-hmm. Drugi mój typ to jest tytuł Battery Low.
0: Świetna propozycja. Właściwie dwie propozycje. 321-321-600.
3: Cześć, Antyradio. Mam na imię Janek, mam 9 lat i chcę bardzo z moją mamą pojechać do Chorzowa na Metallicę.
0: No.
3: I nazwa tegorocznej płyty Metalliki War and Candy, czyli wojna o cukierki.
0: O.
3: Dziękuję, do widzenia. Miłego dnia życzę.
1: Do widzenia.
0: Miłego dnia. Czekamy na kolejne propozycje, a już za chwilę Iggy Pop i Passenger.
4: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
5: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
6: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich. Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: To jest Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Przeprowadzka Mystic Festival. Organizatorzy głośno powiedzieli to, co festiwalowicze przewidywali od dawna. Impreza zmienia lokalizację. W tym roku będzie jeszcze w Gdańskiej Stoczni, ale za rok już nie. Konkretów na razie nie mamy. Wiadomo, że wydarzenie zostaje w Gdańsku. Sam tegoroczny Mystic, przypomnę, od 3 do 6 czerwca jeszcze w Stoczni, a zagrają m.in. Black Label Society, Megadeth czy Behemoth. Genesis na żywo, tylko gra ktoś inny. Dziś w warszawskich Hybrydach The Watch Plays Genesis. Otwarcie drzwi za półtorej godziny, początek o 20. Green Jelly, The Windows czy Młyn i inni dziś na koncercie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kolejne Rock Newsy jutro.
7: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Nasz telefon aż paruje, podobnie nasz mail, i do tematu konkursu jeszcze na pewno wrócimy.
1: No a tymczasem przenosimy się do ojczyzny żabich udek. 18-letni Francuz, słuchajcie, studiujący w Singapurze, polizał słomkę przy dystrybutorze soku. Odłożył ją następnie z powrotem i wrzucił filmik na Instagram z podpisem: miasto nie jest bezpieczne.
0: No, firma obsługująca dystrybutor musiała wymienić wszystkie słomki w urządzeniu, co nas nie dziwi, prawda? A nastolatek usłyszał zarzuty działania na szkodę firmy i zakłócania porządku publicznego.
1: Mało tego, grozi mu do 2 lat więzienia i wielotysięczna grzywna.
0: Ja się tak zastanawiam, jak ten proces będzie wyglądał. No bo wyobraź sobie, że sędzia podczas rozprawy tak na poważnie będzie musiał mówić: polizanie słomki.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: To są problemy XXI wieku.
1: A mógłby mówić jak na przykład?
0: No jak?
1: Obślintanie na przykład.
0: No to ładne słowo, ja lubię obślintać słomkę w zimnym napoju latem. Dobra, idźmy dalej, chłopcy z placu broni.
1: Teraz zupełnie na poważnie. Kocham wolność.

0: Jeśli macie zainstalowaną aplikację antyradia w telefonie i wyszliście sobie na przykład pobiegać po lesie, nagle usłyszeliście, że kora śpiewa, to wszystko się zgadza, słuchacie pary z głośników, za chwilę pijama porno, wybierzemy się do lat 90. i to na balu senatora.
1: Za chwilę też prawda antyradia, no i niebawem będziemy słuchać kolejnej części waszych pomysłów na tytuł płyty Metaliki, bo dziś o bilety na koncert tego kultowego zespołu walczycie.
0: A i powiemy też o regulacjach dotyczących AI, pisanych przez AI. Jak to możliwe? To wszystko się wyjaśni za chwilę. Wcześniej oczywiście prawda antyradia, którą robi Mieszko, a nie żadna sztuczna inteligencja.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: ostatnie szanse na zorganizowanie referendum, o które wnioskuje prezydent. Kilkadziesiąt matur unieważnionych. CKE nie ma litości. Zagadka brązowych grudek unoszących się w potoku służewieckim rozwiązana.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki powinien wesprzeć polski rząd w próbach zmiany wymogów ekologicznych stawianych przed naszym krajem, zwłaszcza że na te ograniczenia godzili się wcześniej politycy PiS-u, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
2: W 2020 Unia Europejska przyjęła pakiet Fit for 55 i wtedy Polskę reprezentował Mateusz Morawiecki. Rok później w 2021 przyjęto prawo klimatyczne wprowadzające cel dekarbonizacyjny. Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność.
0: Zgodę na prezydenckie referendum musi dać Senat. Z tym może być problem, bo potrzebna jest bezwzględna większość, której PiS nie ma. Natomiast partie koalicji rządzącej są co najmniej sceptycznie nastawione do tej inicjatywy.
1: Prawda Antyradia.
0: Gang wyłudzaczy ubezpieczeń. Rozpracowany przez CBŚP wpadło 11 osób. Wśród nich jest trójka pracowników ubezpieczalni. Oni wspierali proceder od wewnątrz, a pozostali doprowadzali do kolizji i innych zdarzeń drogowych, które były pretekstem do wyłudzania pieniędzy. 7 osób trafiło do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Już 50 maturzystów odpadło w przedbiegach. Unieważniono im egzamin z powodu wniesienia telefonu na salę, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: To oznacza, że dany maturzysta ma unieważniony egzamin, między innymi z powodu wniesienia telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, i ten egzamin może ponownie napisać dopiero za rok. Nie może napisać w sesji dodatkowej, nie może napisać w sesji poprawkowej.
0: CKE nie wyklucza także zawiadomień do prokuratury w sprawie opublikowania arkuszy jeszcze w trakcie trwania egzaminów.
1: Prawda Antyradia.
0: Muzeum Pałacu w Wilanowie rozwikłało zagadkę brązowych grudek w potoku służewieckim. Pracownicy muzeum już od pewnego czasu obserwowali niepokojące zjawisko i okazuje się, że to nie żaden incydent kałowy, tylko efekt procesów bezplenowych zachodzących na dnie. One nasilają się ze wzrostem temperatury, stąd ostatnio więcej brązowych niespodzianek w tej prestiżowej okolicy. Już prawie 2,5 minuty po 18. To oznacza, że za chwilę pełna kultura, a po niej wracam z prognozą pogody.

0: Pełna kultura, zapraszam. Najdroższy film w historii Netflixa to będą opowieści z Narni. Ekranizacja Siostrzeńca Czarodzieja pochłonie ponoć ponad 320 milionów dolarów. Produkcja zadebiutuje 12 lutego przyszłego roku w kinach. Tu streamingowy gigant zrobił wyjątek i zdecydował się na szeroką dystrybucję. Na Netflixa film trafi dopiero 2 kwietnia. Obcy decydujące starcie może wrócić po mniej więcej 40 latach od premiery. James Cameron zamierza przekonwertować ten film do 3D. Reżyser zrobił coś takiego wcześniej z Titanikiem czy drugim Terminatorem. Teraz przekazał, że technologia poszła do przodu i mogłoby z tego powstać fajne doświadczenie. Fabularnie to kontynuacja filmu Obcy, ósmy pasażer Nostromo. Deszcz i burze od Opolszczyzny przez Śląsk po Podkarpacie. Kropi też na zachodzie. Jutro popada głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na termometrach od 11 na Wybrzeżu do 17 stopni w Małopolsce. W sobotę mniej deszczu, w niedzielę słonecznie i około 20 stopni.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Dostaliśmy zaproszenie, no to idziemy.
4: Gdzie idziemy?
3: Na bal do senatora.
4: A, no to może ja założę jakieś dresy, ortaliony, bo to w końcu bal w roku 93. Sandra Hajduk-Popińska.
3: Tomek Ambroży Obertyn.
4: Kłaniamy się nisko.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Sitter i Into the Ground. Ten kawałek w ostatnim notowaniu listy przebojów Antyradia Turbo Top zaliczył mały spadek na miejsce piąte. Nad nim w ostatnim turbotopie U2, jeszcze za pudłem, a na trzecim miejscu The Who, potem Foo Fighters i Evanescence na miejscu pierwszym.
2: A wiesz co?
1: No. Jak będzie wyglądała lista dzisiaj,
2: przekonany
1: to się okaże zaraz
2: tak
1: po nas po 20.
2: A ja sobie pomyślałam, bo ja pamiętam, wiesz co, Sitter z 2002 roku, oni mieli taką płytę Disclaimer i pamiętasz Winamp, takie narzędzie na komputerze,
1: przez
2: które słuchało się muzyki, mieli numer Fine Again i pamiętam, że ten numer cały czas mi się na tym Winampie wyświetlał. Po prostu słuchałam tego, zaorałam tę płytę, mogę powiedzieć. Kiedyś to było.
1: Proszę bardzo, takie kombatanckie czasy pary z głośników. No dobrze, nie o tym, przenosimy się teraz do Republiki Południowej Afryki, słuchajcie.
2: Jak donosi portal Donald.pl, rząd chciał wprowadzić regulacje dotyczące AI, ale im nie wyszło, bo projekt został napisany przez AI.
1: No cóż, mówi się czasem o wybijaniu klina klinem, ale to przypomina raczej metodę leczenia sraczki sraczką.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Tomek, jak zwykle...
1: Czy tam dżumy cholerą, jak już tak to było?
2: Dosadnie, ale w punkt.
1: Chamski, ale fajny. Dobrze, Kiss, I Was Made For Loving You. Już teraz Kiss. Ta nazwa ostatnio jakoś tak mi pobrzmiewa w mózgu. Jedziemy.

0: Wielka szkoda, że zespół Stone Sour od dawna nie proponuje nam żadnych nowych albumów. Ten utwór, Through Glass, to jest piosenka, która towarzyszyła mi, kiedy miałam złamane serce, wiesz, tą kłoda
1: Boże,
0: wtedy byłam.
1: W czasach licealnych zapewne.
0: Mniej więcej.
1: Kwiaty dramaty, a miałaś wtedy glany, kostkę i tym
0: totalnie.
1: Podobne?
0: Totalnie. I naszywki, wiesz, tam Nirvana, Metallica, wszystko
1: jakaś
0: było.
1: Jakaś żyletka, coś tego. A obiekt tych twoich westchnień to był blondyn,
0: brunet? Przewodniczący szkoły w dredach.
1: O, proszę bardzo, takich rzeczy dowiadujemy się o Sandze.
0: A u ciebie jak? Czasy licealne dobrze wspominasz, czy niekoniecznie?
1: To mam, powiem ci, ambiwalentne odczucia.
0: Ale że złamane serduszko, czy nauczyciele?
1: Nie, złamanego serca nie miałem w liceum. I spędziłem w liceum ogólnokształcącym 5 lat, co powinno już państwu coś tam podpowiedzieć.
0: A, rozumiem.
1: Ale to nie był najgorszy czas. No, my się oczywiście łączymy w bólach ze wszystkimi, którzy...
0: Tomek, czasem dłużej znaczy lepiej.
1: That's what she said. Podobno. Ja nie jestem pewien, ale dobrze, skoro tak mówisz, niech tak będzie. My się w każdym razie łączymy w bólach z tymi, którzy teraz mają długi okres zmagania się z maturami.
0: Jak i z rodzicami tychże, prawda?
1: To oczywiście. Także spokojnie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Zawsze możecie odreagować, odpalić sobie parę zgłośników i już za chwilę będziemy zdawać maturę z niemieckiego, ponieważ pojawi się zespół Rammstein.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: It's Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: O śpiewaniu nie swoim głosem, głosem przedrzeźniacza. Mockingbird śpiewa Larkin Poe. Piękna metafora w antyradiu w parze z głośników. 22 minuty do godziny 19, a my chcemy, żebyście zaśpiewali właśnie swoim głosem.
1: I metafora to nie jest jedyny środek stylistyczny, którym się posługujecie, kiedy wymyślacie tytuły płyty Metalliki, która mogłaby powstać dzisiaj w oparciu o to, co dzieje się na świecie, bo taki mamy konkurs do wygrania bilety na metę właśnie. No i słuchajcie, Iwona zaproponowała Drama Kings z wiadomych względów męskich przywódców różnych krajów i to jest bardzo dobry pomysł, ale też podoba mi się pomysł Marcina And More Steam for All, czyli więcej pary dla wszystkich.
0: Dobre, podoba mi się.
1: To nam Marcin połechtałeś, nie powiem co.
0: Piszecie na paramaupa@antyradio.pl i dzwonicie 321-321-600, nowy tytuł nowej płyty Metalliki, która jeszcze nie powstała. Jaki byście zaproponowali?
2: Dzień dobry, ja jestem Franek, mam 12 lat. I uważam, że dobrym tytułem dla nowej płyty Metalliki, który pasuje do tego, co teraz dzieje się na świecie, byłoby Wired to Hate, czyli Zaprogramowani na Nienawiść.
0: Dobra propozycja,
1: dobra,
0: bardzo
1: choć
0: na czasie.
1: Dobra, refleksję, jak to na prawda. Tak młodego człowieka, prawda?
0: 321-321-600.
3: Hej, propozycje do nowych płyt Metalliki. Mm-hmm. Master of AI.
0: O!
3: Igorzy, and justice for nobody.
0: No, widzę, że wywołałem temat, który sprawił, że staliście się nieco refleksyjni. Wywołaliśmy ten temat.
1: Tak, Masters of Disaster, czyli para z głośników, wróci do was niebawem. A teraz zagramy wam We Didn't Start the Fire od Fall Out Boy.

0: No i takie piękne ballady, ale nie tylko ballady, gramy wam w parze z głośników. Kazik Nazywo i Celyna, przed nami między innymi Wilk Stepowy. No i?
1: No i słuchamy waszych telefonów. Dzwonicie do nas pod 321-321-600 i proponujecie tytuły płyty albumów Metallica, gdyby ta miała wydać płytę właśnie w tym roku nawiązującą do tego, co dzieje się na świecie.
0: Halo, dzień dobry, cześć.
2: Nowa płyta Metallica powinna nazywać się Epic Fury.
0: O, jest to propozycja na czasie. Czekamy na kolejne. Wy możecie pisać również paramaupa@antyradio.pl, a jak już dzwonicie, to koniecznie zostawcie nam numer telefonu do siebie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
10: Ogłoszenie płatne.
11: Dzień dobry. Potrzebuję auta do miasta i w trasę. Wygodnego, komfortowego i pewnego na długich dystansach.
12: Patrząc na potrzeby, Volkswagen Transporter. To bardzo uniwersalny wybór, który sprawdzi się w wielu zadaniach.
11: O, jak codzienny partner. A jego funkcjonalność?
12: O, różne wersje nadwozia i duża przestrzeń ładunkowa ułatwiają pracę. Mieści 3 palety, nadaje się też do długich ładunków i może holować przyczepę do 2,8 tony.
11: Prawdziwy twardziel. A komfort jazdy?
12: Nowoczesna technologia. Technologia i cyfrowy kokpit stworzą wygodne, mobilne miejsce pracy.
11: Czyli to coś więcej niż transport?
12: No zdecydowanie. LEDy poprawiają widoczność, radio z App Connectem stworzone do multimediów, a takie systemy jak Front Assist, Lane Assist i Tempomat wspierają kierowcę w trasie.
11: Co jeszcze przemawia za tym wyborem?
12: 5 lat gwarancji do 250 tysięcy kilometrów i pełna kontrola kosztów.
11: Czyli to bezpieczna decyzja.
12: Transporter. Jeden model, wiele zastosowań.
10: Ogłoszenie płatne.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Patrzę, tak piątek 16, niedziela 21 stopni w Zabrzu. To mnie bardzo cieszy. Ja już tak się nie mogę doczekać mojej wizyty na Śląsku. Słuchaj, ale pogoda
2: ja myślałem,
1: będzie.
2: Że zawsze, że chciałaś zostać pogodynką i dlatego teraz państwu mówisz, jaka będzie pogoda. Ta, proszę bardzo, czego my się dowiadujemy? No, będziemy w Zabrzu, będziemy z Sandrą, będziemy w ogóle z całą ekipą antyradiową. Będziemy stamtąd nadawać na żywo przy okazji oczywiście koncertu Metaliki, na który...
1: A to akurat z Chorzowa, ale to blisko.
2: A co? A bo to jest w Zabrzu, mówiłaś.
1: Tak.
2: A, tam Bethard. No. Przepraszam
1: tak.
2: bardzo.
1: Na Bethard mam nadzieję, że też z wami się spotkam, bo wiem, że Tomek wczoraj rozdawał wejściówki.
2: Tak. Mimo, że ciebie nie było, ale pamiętałem o naszej słuchalności i rozdałem bilety z pozdrowieniem szczególnym i całuskami dla całego Zabrza. Zresztą mój ulubiony tekst z filmu Bogowie. Kojarzysz taki film o Relidze. Zbyszek, Zabrze jest piękne. To będę pamiętał zawsze.
1: Bo jest i spróbuj myśleć inaczej.
2: Ale nie w życiu, Jezus Maria. Nie wiem, a szkoda, że państwo nie widzą.
1: Wkurzona ślązaczka to nie jest dobry moment. Dobra, co my tam mamy jeszcze w scenariuszku, panie?
2: No, patrzymy, co też ciekawego dzieje się na wschodzie. Mhm. Część zmobilizowanych Rosjan, słuchajcie, z regionu Zabajkalskiego została odesłana do domu, ponieważ od dnia poboru znajdowali się w stanie permanentnej pomroczności jasnej.
1: Regionalny deputowany do Dumy uspokaja jednak, że poborowi, którzy mają problem z alkoholem, nie zostaną poddani przymusowemu leczeniu.
2: No, może i wysyłamy ludzi na śmierć, ale żeby zabraniać Ruskowi picia, to by było okrucieństwo, dodał.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zmieńmy temat na taki, powiedziałabym, bardziej subtelny, co ty.
2: Dobrze,
1: na to.
2: Mniej czarnego humoru, teraz serwujemy wam placebo po prostu. Placebo wouldn't be good.

przyznaję się bez bicia, wymogła to na mnie opinia publiczna. Może nie była zbyt liczna, ale udało im się. Bo ten singiel, który się ukazał 7 maja 2025, zapowiadał... Czy 20... Nie, dobrze, wszystko. Zapowiadał pewien album uroczy. A wracając jeszcze do Tula, bo o tym zapomniałem, to doskonały utwór wybrałem, ponieważ on trwał dokładnie tyle, że mogłem z dużą uwagą przyjrzeć się powtórkom 4 bramek, które padły w dzisiejszym meczu. I to jest bardzo dobra koncepcja. Ponieważ spotkamy się dopiero w poniedziałek, przypominam Państwu o tym 23 minuty po 23, kiedy zdobywam 2 w dzisiejszym programie koszulkę lidera, to jest taka piosenka dla tych, którzy właśnie nie są antysystemowi. Pozdrawiam bardzo serdecznie antysystemowców. O, i może, wiesz co, to będzie doskonały utwór dla tego dziecka, które właśnie nie wiadomo tylko ile lat obchodzi, a może to w ogóle nie jest dziecko, tylko młody mężczyzna. Przepraszam cię najmocniej. Nawet nie pamiętam, jak ma na imię, kuźwa. Niemniej z całego serca. Mam nadzieję, że jak nie znasz, mój drogi, to się zachwycisz i poznasz. Nazywają się The Abstinence, a utwór pochodzi z 2012 roku. Nosi tytuł Nie jest nudno.

jest nudno. Nie jest nudno. Do roboty na siódmą.

gówno rodzi gówno. Nie jest nudno. Nie jest nudno.

Cześć wszystkim, Tomek Mikulicz, zespół Święci, wokalista i autor tekstów Makakofonia Baby Have Fun. Czytam oczywiście z Sutka.

7 maja, moi drodzy, 2002 objawił się 15 album Toma Waitsa pod tytułem Blood Money, z którego słuchaliśmy Everything Goes to Hell. Wszystko w diabły, w dowolnym tłumaczeniu. Dobrze, z tym, że tak, pan Tom Waits również dzisiaj, również w 2002 wydał 14 swój album pod tytułem Alice, tylko że Alice jakoś mi kompletnie nie przypadła do gustu. No, brawo dla ten pan, dla niego specjalnie Babylon upadł w wykonaniu zespołu Kury, to z ich najnowszej płyty wydanej w zeszłym roku, Uno Lovis Partii.

0: Tak, to 7 maja, z tym, że w 1996 roku objawił się The Great Southern Trent Kill zespołu Pantera, drogie dzieci. I to był 8 album w dorobku tego zespołu. W dziwnych okolicznościach powstał, niestety. Bo panowie muzycy grający na instrumentach, w sensie ta trójeczka, była w innym studiu, a pan Filip Anselmo w innym studiu samotnie nagrywał wokale. Przy okazji uzależniony był od heroiny. Niestety. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No, z pieskiem chodzę właśnie, widzisz. O tym, cześć.
0: Dobry wieczór, miło cię. Ucałuj Czarniego, tak.
1: Jak codziennie, tak co wieczór. Wczoraj się próbowałem dobić, ale mam ten sam problem zawsze, wiesz, bo ty zacząłeś dzisiaj coś mówić, na przykład tak samo było wczoraj i parę dni temu i w ogóle. Zawsze tak jest, że mi jest ciężko zadzwonić, bo raz, że jest delay z czasu rzeczywistego do tego internetowego. I jak ja próbuję dzwonić, to tam już, że tak powiem, ten, już się gra coś i dupa, nie? I no, nie, gramy, to nie gadamy, no wiadomo. Dzisiaj zacząłeś znowu gadać o tym, jak powstało, i nie usłyszałem, jak powstała ta płyta Pantery, bo się dodzwoniłem, nie? No i...
0: coś za coś.
1: No właśnie, no tylko czemu dzisiaj? Na przykład zadzwoniłem, bo sobie odebrałem płytę zespołu, który onegdaj niedawno stosunkowo był u ciebie. Jak się on nazywa? Czekaj. Bo muszę na płytę spojrzeć. Kiedyś było niebo. Także fajnie zagadałem z chłopakami, że aż nawiązałem kontakt mailowy. No i się płyta objawiła w paczkomacie odebrane jakieś 15 minut temu. Nietypowym rutem z Charlin poszliśmy. Bo oczywiście, jak to ty mówisz, jestem też pindą w kwiatki i napisałem zamiast paczkomat 08, to paczkomat 32.
0: Oj tam, oj tam.
1: No, ale to zawsze jakaś...
0: Mieliście dłuższy spacer po prostu.
1: No czy dłuższy, inny. No, przeważnie chodzimy tamtędy zasadniczo, jak próbujemy śniadanie z fast fooda kupić czasami, bo takie fajne są rano śniadania ze zwykłymi bułkami, odróżnieniem od tego shitu, który się w pozostałych godzinach objawia tam. No to jest po prostu dramat, nie? A właśnie, bo a propos płyty, chciałem jeszcze spytać, czy Alzheimer pozwoli ci sobie przypomnieć ten zespół, który miał jakieś limitowane płyty, bo mi się oczywiście z życiem zawsze rozmyje chęć zakupu, czy tam powiedzmy kontynuowania pewnych wątków. Mieli taką jakąś edycję swoją limitowaną, rozszerzoną i tak dalej, z jakimś białym pudełkiem, kurczę, flaszka, ja nie pamiętam jak...
0: Ja w ogóle nie pamiętam, o czym ty do mnie rozmawiasz.
1: No właśnie, oni byli, no jakiś, nie wiem, może tydzień, dwa temu, maksymalnie więcej, nie?
0: Naprawdę?
1: I opowiadali coś właśnie, że ja też z nimi gadałem, tak się fajnie z nimi gadało, są, no te młode zespoły mają takich... No fajnych ludzi ogólnie, nie mają jakichś takich, poza tam jednym zespołem, który był u ciebie, z takimi, no Szczawiki jeszcze młode, więc tam po 16 lat, to nie można życiowego takiego doświadczenia, ogłady jakiejś takiej wymagać, ale jak na młodych ludzi też się ogarniają w miarę, ale ogólnie, no mówię, no zespoły mają takie składy dość inteligentnych ludzi.
0: O, i tym optymistycznym akcentem, bo zapomniałem ci powiedzieć, że działasz teraz na własną niekorzyść.
1: Czemu?
0: Mamy założony kaganiec na koniec.
1: Aha, dobra, nie wiem, o co chodzi. Musimy o tym jeszcze pogadać kiedyś, jak się zdecydujesz ujawnić fakty mobbingu w pracy, żeby nie przedłużać. Nie wiem dlaczego audycji.
0: Stosunkowo jest... udanej nocy ci życzę.
1: Dobra, przepraszam.
0: I weekendu również. Pa! Cały Charlie'ego ode mnie. Moi drodzy, piorunem śpiewamy teraz pieśń kończącą, ma tekst bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu. Z zapraszam w poniedziałek o 22:00.